0: Środa, 24 dzień czerwca, na zegarach godzina 6, przed nami poranne wiadomości.
1: Decyzja Wołodymyra Zełenskiego o wysłaniu szefowej rządu na forum odbudowy Ukrainy w Gdańsku to zdecydowanie obniżenie rangi wydarzenia. Brak ukraińskiego prezydenta nie pozwoli na podjęcie kluczowych decyzji, zgodnie komentują rządzący i opozycja. Zdaniem Grzegorza Schetyny z Koalicji Obywatelskiej to efekt skandalicznej decyzji o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nazwy bohaterów UPA i późniejszego zaognienia sytuacji przez kancelarię polskiego prezydenta.
2: Widzieliśmy te wypowiedzi urzędników prezydenta, to one były po prostu karygodne, bo szkodziły, uderzały w polską rację stanu. Czy o to chodziło, żeby rola Polski w sprawie odbudowy Ukrainy była pomniejszona?
1: Z kolei poseł Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Schreiber decyzję Zełenskiego odbiera jako lekceważenie Polski.
3: Ukraina jest naszym sojusznikiem, ale jest też naszym rywalem, co w jasny sposób sama demonstracyjnie pokazuje. To oni chcą uchodzić za rozgrywającego w Europie Środkowo-Wschodniej.
1: Udział w forum potwierdzili szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz kanclerz Niemiec Friedrich Merz. W tym tygodniu termometry pokażą nawet około 40 stopni Celsjusza. Przed upałami już ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alerty wydano dla województwa lubuskiego, a także części Wielkopolski i Dolnego Śląska. Temperatura w najbliższych dniach sięgnie tam do 35 stopni. Najwyższe około 40-stopniowe upały prognozowane są na niedzielę. W związku z falą upałów w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych odbyła się wczoraj pilna narada z udziałem szefa resortu oraz przedstawicieli kilku innych ministerstw. W stan gotowości postawiono wszystkie podległe MSWiA służby, w tym policję i straż pożarną. Dla ludzi będą wydawane również rekomendacje, by unikać wychodzenia na zewnątrz w porze szczytowych upałów.
4: Zwracać będziemy uwagę również na opiekę nad osobami starszymi i schorowanymi w tym okresie. Będziemy mówić o wzmocnieniu potencjału służb medycznych, bowiem z reguły przy wysokich temperaturach będzie więcej omdleń, innych sytuacji.
1: Mówił wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. W Niemczech ruch kolejowy powoli wraca do normy po poważnej awarii cyfrowego systemu łączności. Ze względu na usterkę operator niemieckich kolei Deutsche Bahn na około 2 godziny wstrzymał ruch wszystkich pociągów w całym kraju. Awaria dotknęła połączeń dalekobieżnych i regionalnych. Pasażerowie wciąż muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami i opóźnieniami pociągów.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Przed nami kolejny dzień z wysoką temperaturą, z pięknym, pogodnym niebem. W tej chwili najchłodniej w Szczecinku, niecałe 8 stopni, najcieplej w Zielonej Górze, prawie 18. No i takie rześkie noce jeszcze będą z nami niedługo, bo zaczną się niebawem te tropikalne. No i zaczniemy narzekać. U nas taki delikatny dwucyfrowy wynik o tej porze dnia. A po południu w większości miejsc nawet 27 stopni na plusie, nieco mniej w Zakopanem, tam do 22-24. Ciśnienie stabilne, biometr jest korzystny, no ale to się skończy pod koniec tygodnia, bo przypomnę, potężna fala upałów nadchodzi.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
6: Do nietypowego zdarzenia doszło w Murzasichlu i o tym na początek Anna Kruszewska. Na głównej drodze przebiegającej przez miejscowość spłoszony koń uciekł z pastwiska i wpadł na jadący samochód osobowy. Autem podróżowały dwie osoby, z których jedna została poszkodowana. Jak informują służby, właściciel zwierzęcia zabrał konia z miejsca zdarzenia jeszcze przed przybyciem straży pożarnej. Okoliczności tego zdarzenia są wyjaśniane.
7: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
6: Ponad 7 milionów złotych będzie kosztować rozbudowa drogi powiatowej Czarny Dunajec-Poronin w Ratułowie. Umowę na realizację inwestycji podpisano w delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu. Ponad 3,5 miliona złotych na ten cel pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Inwestycja obejmie m.in. rozbudowę jezdni, budowę chodnika i poboczy, przebudowę skrzyżowań oraz zjazdów, a także wykonanie fragmentu oświetlenia ulicznego. Gmina Czorsztyn pozyskała tymczasem ponad ponad 3,5 miliona złotych dofinansowania na przebudowę przyziemia hali sportowej w Maniowach. Powstanie tam nowoczesna siłownia, która na co dzień będzie służyć mieszkańcom i sportowcom. W sytuacjach kryzysowych obiekt zostanie przekształcony w miejsce doraźnego schronienia dla około 350 osób. Inwestycja o wartości ponad 4 600 tysięcy złotych obejmie także budowę zaplecza technicznego, systemów awaryjnego zasilania, magazynów żywności i wody oraz modernizację otoczenia hali. Powstaną m.in. nowe miejsca postojowe, oświetlenie i druga wewnętrzna.
7: To są wiadomości spod hala.
6: Psy mają zakaz wejścia na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego. Chyba jednak nie wszystkie o tym wiedzą. W niedzielę w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie zagubionego w wąwozie Kraków czworonoga. Takie zdarzenie można również zgłosić strażnikom parku.
8: Czasem one niekoniecznie są bezpańskie, mają jakichś właścicieli, tylko gdzieś uciekły, zgubiły się. Zdarza się, że zawędrują też w teren wysokogórski. Potem są przerażone, bo ta osoba, za którym ten pies szedł, wędrował, no to poszła sobie gdzieś wyżej w teren, który na przykład przerasta już techniczne możliwości psa. No więc on idzie za innymi turystami. No i można powiedzieć, że trochę błąka się po tym parku. Niektórzy turyści interesują się takimi sytuacjami, zaczynają sprowadzać, wzywają nasze służby, co oczywiście jest zachowaniem poprawnym, no bo tutaj jeżeli nie mamy pewności, co to jest za pies, no to jednak lepiej zadzwonić na straż parku, która powinna nam pomóc i doradzić, co w takiej sytuacji robić.
6: Mówił Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. W okolicach Białego Dunajca spadło w ciągu doby około 60 litrów wody na metr kwadratowy. To jednak kilka razy mniej niż w czasie rekordowych opadów w latach 70. Paweł Parzuchowski, nasz dyżurny synoptyk, wyjaśnia, skąd wzięły się te intensywne opady i dlaczego wyrządziły tyle szkód.
9: Powstały te groźne zjawiska na styku powietrza upalnego, zwrotnikowego i nieco chłodniejszego polarno-morskiego o większych zasobach wilgotności. No, zwykle im wyższa temperatura, tym większa energia i potencjał tych zjawisk. No, w burzach w ciągu godziny, dwóch spadło na Podhalu miejscami 40-50 i więcej litrów na metr kwadratowy. Mamy takie dane z Białki Tatrzańskiej, która jest położona najbliżej miejsc, gdzie spadło najwięcej opadu i tam w ciągu doby ponad 65 litrów zanotowaliśmy. No, tam, gdzie powierzchnia ziemi nie została przekształcona przez człowieka, ta naturalna retencja zadziałała. Natomiast miejsca, które człowiek zabetonował czy w inny sposób zmienił, no niestety doszło do podtopień. Aczkolwiek w przeszłości zdarzały się bardziej intensywne burze i opady. Tak dla przykładu, 18 lipca 1970 roku spadło w Zakopanem blisko 140 litrów opadu na metr kwadratowy, czyli 2-3-krotnie więcej niż w obecnych burzach na Podhalu i w Tatrach.
6: Rekord opadów w kraju zanotowano w 1973 roku, 30 czerwca. Na hali gąsienicowej spadło wtedy 300 litrów na metr kwadratowy. Poważny wypadek w Tatrach Wysokich. 26-latka spadając raniła przewodnika górskiego i innych turystów. Do tej niebezpiecznej sytuacji doszło w miniony piątek. Polka doznała poważnych obrażeń po kilkumetrowym upadku na trasie prowadzącej na Gerlach przez Batyżowiecką Próbę. W wypadku poszkodowany został również przewodnik górski oraz osoby z jego grupy. Kobieta doznała urazów kręgosłupa, klatki piersiowej oraz kończyn. Potrzebowała pilnej pomocy ratowników. Turystka została przetransportowana śmigłowcem do szpitala w Popradzie.
7: Radio Alex poleca.
6: 4 i 5 lipca odbędzie się zakopiański weekend biegowy z Sokołem. I uwaga, limit startujących określony przez TPN to 350 osób. Ale chociaż na liście jest już sporo zarejestrowanych, można zgłosić swój

0: metrów. Biegniemy do chyba najpiękniej usytuowanej mety w naszych Tatrach, czyli przy Morskim Oku.
1: Mówił Adam Zaleski, prezes Towarzystwa Gimnastycznego Sokół Gniazdo w Zakopanem. Późna wiosna i lato może charakteryzować się w górach gwałtownymi zmianami pogody. Poranne słońce i wysoka temperatura przy dużej wilgotności powietrza mogą nagle, zwłaszcza w południe, przejść w deszcz, grad, a nawet gwałtowne burze. Recepta na ich unikanie jest prosta. To sprawdzanie prognozy, stosowanie się do alertów pogodowych i wczesne wyjście na górskie szlaki.
2: Powinniśmy wyjść bardzo wcześnie rano i jeżeli mamy zamiar bezpiecznie chodzić po Tatrach, no to niestety musimy nawet w czasach wstać bardzo wcześnie rano. Przypominam, że park jest czynny od świtu do zmierzchu, czyli możemy na szlak ruszyć po godzinie 4:00. Tego czasu jest bardzo dużo, więc jeżeli te opady, burze prognozowane są na przykład na 12:00, to mamy 8 godzin, żeby zrealizować jakiś cel, wycieczkę, no i bezpiecznie wrócić do domu czy do schroniska.
1: Oprócz gwałtownych burz w górach niebezpieczne są również gwałtowne ulewy, które sprawiają, że szlaki mogą zamienić się w górskie potoki.
2: W ostatnim czasie też pokazała pogoda, że intensywne opady deszczu mogą być zagrożeniem. To widzieliśmy wczoraj, filmiki pojawiły się ze szlaku na Rysy, gdzie szlaki tak naprawdę zaczęły przypominać potoki. Turyści schodzili gdzieś po łańcuchach, koło nich lała się woda i to nie troszkę tej wody, tylko można powiedzieć, że no jakby te żleby wezbrały dosyć mocno. No i to też jest zagrożenie, dlatego że ta woda niesie ze sobą skały, kamienie, którymi możemy dostać. No i jakby tutaj ponieść jakiś uszczerbek na zdrowiu, a nawet życiu.
1: Mówił Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
3: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
1: Małopolska jest przygotowana do letniego sezonu. Tak zapewnia wojewoda Krzysztof Jan Klęczar. Rok szkolny zakończy się już w najbliższy piątek, więc na terenie naszego województwa prowadzona będzie akcja Bezpieczne Wakacje. Odbyło się też posiedzenie wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego, podczas którego wojewoda odebrał od wszystkich jednostek meldunki o pełnej gotowości służb dbających o bezpieczeństwo wypoczywających. Joanna Chmiel.
4: Ja w wielkim skrócie, bo akcja jest i będzie potężna. Więcej patroli policyjnych na drogach i codzienne aktualizowanie mapy miejsc z wypadkami śmiertelnymi. Policjanci i strażacy będą też obecni na wodach regionu, w tym na Jeziorze Czorsztyńskim. Straż Pożarna między innymi już przeprowadza i będzie prowadzić kontrole w obiektach wakacyjnych, a wyniki znajdziecie w elektronicznej bazie wypoczynku. Druhowie zadbają też o bezpieczeństwo narażonych na zagrożenia pogodowe miejsc, takich jak obozy harcerskie. Małopolskie Kuratorium Oświaty już zbiera i analizuje informacje o stanie i warunkach wypoczynku. Pracownicy Inspekcji Sanitarnej sprawdzają i będą sprawdzać warunki, na przykład higieniczne. Tu zarówno na obozach, jak i na półkoloniach, czy też podczas akcji Lato w Mieście. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie położy tradycyjnie szczególny nacisk na kontrolę autobusów przewożących dzieci. Pełna mobilizacja jest także w zakresie budownictwa. Sprawdzane są i będą pod kątem bezpieczeństwa wypoczywających nie tylko budynki, ale i place zabaw, obiekty sportowe czy kempingi. Czuwa również Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, by na przykład w internecie oraz na całodobowej linii 19-111 na bieżąco zbierane i przekazywane były informacje o ruchu i warunkach pogodowych na drogach.
1: A szczegóły na radioalex.com.pl.
5: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. W środowy poranek zapraszam na spotkanie z muzyką wybraną dla Ciebie. Marek Moc, uśmiecham się do Was szeroko, jak słoneczko za oknami.

0: Środowy poranek z muzyką wybraną dla Ciebie. U nas czas na kartkę z kalendarza. Zacznijmy sobie od dzisiejszych solenizantów. Świętują Jan, Danuta, Janina, także Emilia, Janusz, Romuald, Longina, Wilhelm, Longin, Janisław, Symplicjusz i Jan Chrzciciel. To dwojga imion. Ciekawe, czy znacie kogoś takiego. Ja przyznam szczerze, nie spotkałem się jeszcze. Słońce wstało dzisiaj kwadrans po godzinie 4:00. Zacznie zachodzić minutę po 21:00. No tak, za nami najkrótsza noc. No i rzeczywiście nieco skracać się będą już dni. Dzisiejszy potrwa 16 godzin i 45 minut. Okazję do świętowania. Dzisiaj dzień przytulania. No to miło, kiedy tak nas ktoś z rana przytuli, prawda? Jest także Międzynarodowy Dzień Kobiet w Dyplomacji. To ja dyplomatycznie informuję, że już za chwilę więcej szczegółów pogodowych.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Po reklamie.
0: W Zakopanem bardzo rześki poranek. W ciągu dnia sytuacja będzie zdecydowanie lepsza. Jeśli chodzi o temperaturę, to na pewno zobaczymy 20 na termometrach, do 22 w zapowiedziach synoptyków. Nieco więcej w Nowym Targu, ale uwaga, niewykluczone, że w ciągu dnia pojawią nam się słabe opady deszczu. Patrzę na kolejne dni, no to już kompletnie bezchmurne niebo i coraz wyższe temperatury. Pod koniec tygodnia spodziewamy się upałów i to z temperaturą powyżej 30 stopni.
1: Radio Alex.

0: środowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Niektóre reprezentacje już zakończyły oficjalnie swój udział w Mistrzostwach Świata. Tak jest w przypadku reprezentacji Jordanii, która w ostatnim meczu uległa z Algierii 1-2. No ale głośno zrobiło się o nich, bowiem, proszę bardzo, zachowali się niemal jak Japończycy. Pozostawili szatnie w bardzo dobrym stanie. Mało tego, przekazali także słodką przekąskę gospodarzom. No i zostawili miły, sympatyczny liścik. Dziękujemy za to, że pomogliście uczynić pierwszy występ Jordanii na Mistrzostwach Świata naprawdę niezapomnianym doświadczeniem. A wasze zaangażowanie, profesjonalizm i serdeczna gościnność przyczyniły się do stworzenia wyjątkowych wspomnień dla naszej drużyny i kibiców. Taki mały gest, a proszę, ile radości. Pamiętajcie, no codziennych takich drobnych gestach naprawdę robią dzień.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Masz pomysł na własną agroturystykę? A może już działasz w branży i chcesz rozwinąć swój biznes? Branżowe Centrum Umiejętności w Nowym Targu zaprasza na bezpłatne szkolenia z agroturystyki dla osób dorosłych w wieku od 25 do 64 lat. Szkolenia skierowane są do osób prowadzących agroturystykę, planujących rozpoczęcie działalności lub chcących się przekwalifikować. Zdobądź praktyczną wiedzę i branżowy certyfikat umiejętności. Zapisz się już dziś na pcunowytarg.pl. Liczba miejsc ograniczona. Projekt jest finansowany ze środków KPO.
4: Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termyszaflary.com.
5: Uwaga! Super promocja w Teddy!
6: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
9: Została nam już tylko apteczka.
8: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
9: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
8: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
10: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
8: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
10: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
11: Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
14: Po reklamie.

0: środowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie. Cristiano Ronaldo w końcu strzelił. Tak, i na koniec wykrzyczał dla całemu światu prosto w twarz kamery. Wróciłem. Czy na dobre? Zobaczymy. Na pewno już za moment powrócą nasi dziennikarze, żeby przekazać wam kolejne najważniejsze wiadomości. Startujemy punktualnie o 7:00.
1: W porannych wiadomościach Radia Alex. Wypadek paralotniarza na Baligówce. Mężczyzna trafił śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala w Nowym Targu. W części z kraju i ze świata Warszawa i kolejna odsłona sprawy Szpitala Południowego. Anna Grudek, bądźcie z nami.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Szukacie miejsca na udane zakupy? Zapraszamy do delikatesów pana Steskala. Znajdziecie u nas świeże pieczywo, smaczne wędliny, owoce, warzywa i wszystko, czego potrzeba na co dzień w atrakcyjnych cenach. Czekamy na was w Rabce Zdroju w domu handlowym Gazda, w Nowym Targu na placu Ewry, przy ulicy Szaflarskiej i na Kowańcu, a także w Jabłonce oraz Czarnym Dunajcu. Delikatesy pana Steskala. Blisko was każdego dnia.
5: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack Nowy Targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoserwis Michał Boroń, Nowy Targ, ulica Krakowska 3, ASMB Group. KPL.
6: Zapraszam do stanowiska.
7: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
6: Pani Ania jest na urlopie.
7: Czyli niczego nie załatwię.
6: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
7: Uff, no i to jest zmiana.
8: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
9: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
10: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
9: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
11: Sali się nie poddają!
12: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
9: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
13: Ogień zszedł z boczem góry.
9: Awatar, ogień i popiół.
12: Stajemy do walki!
9: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Ach, ta drżąca powieka.
15: I ten nocny skurcze łydek.
14: Biorę magnez i nie czuję efektu.
16: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
17: Po reklamie.
0: W kalendarzach środa, 24 dzień czerwca, już 7:00, przed nami kolejne wiadomości.
1: Anna Grudek. Zapraszam. Groźny wypadek paralotniarza w rejonie Baligówki w gminie Czarny Dunajec. 48-letni mężczyzna spadł z wysokości około 50 metrów wskutek, jak wstępnie oceniono, podwinięcia skrzydła paralotni. Został przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do nowotarskiego szpitala. Do wypadku doszło podczas Mistrzostw Polski w paralotniarstwie. Dokładne okoliczności i przyczyny zdarzenia wyjaśnia Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Tylko w trakcie trzech ostatnich dni zakopiańscy policjanci zatrzymali trzech pijanych kierowców. Wśród nich, oprócz mieszkańca powiatu tatrzańskiego, znaleźli się także obywatele Słowacji i Arabii Saudyjskiej. Mundurowi zatrzymali też mieszkańca powiatu nowotarskiego, który prowadził samochód mimo cofniętych uprawnień. Wobec wszystkich zatrzymanych kierujących prowadzone są dalsze czynności. Za popełnione czyny odpowiedzą przed sądem.
2: Radio Alex ostrzega.
1: Uwaga kierowcy, dzisiaj i jutro odcinek ulicy Tatrzańskiej w rejonie skrzyżowania skrzyżowania z ulicą Fiszkowa Dolina w Gliczarowie Górnym będzie zamknięty. Powodem utrudnień jest budowa kanalizacji deszczowej. I jeszcze jedno ostrzeżenie. Dziś w godzinach od 8 do 15 w Kluszkowcach przy ulicy Borek mogą występować przerwy w dostawie wody z gminnej sieci wodociągowej. Ma to związek z prowadzoną modernizacją sieci. W trakcie prac mogą pojawić się także utrudnienia w ruchu drogowym, w tym czasowe zamknięcia i brak możliwości przejazdu w rejonie prowadzonych robót.
2: To są wiadomości z Podhala.
1: Ponad 18 milionów złotych trafi do samorządów na inwestycje sportowe w ramach drugiej edycji programu Sportowa Małopolska. Decyzja o przyznaniu środków również dla miejscowości z naszego regionu, czyli Czorsztyna, Zakopanego oraz powiatu nowotarskiego, zapadła podczas poniedziałkowej sesji radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. Zgłoszone do programu przez samorządy projekty były wcześniej opiniowane przez odpowiednie instytucje i komisje.
3: Myśmy mieli do dyspozycji 38,5 miliona. W związku z tym komisja, której przewodniczyłem, zaproponowała w uchwale blisko 40 albo dokładnie 40 projektów do realizacji, przy czym 26 z nich będą realizowane z budżetu województwa, natomiast 14 będą realizowane z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki.
1: Małopolska Komisja oceniła łącznie 125 aplikacji. Dzięki przyznanym środkom w regionie powstaną nowe obiekty sportowe, w tym kompleksy i boiska, a część istniejącej infrastruktury zostanie zmodernizowana, mówił wicemarszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski. 23-letni mieszkaniec gminy Jabłonka odpowie przed sądem za agresywne zachowanie wobec ratownika medycznego i policjanta. Więcej o tej sprawie w kolejnym serwisie. Teraz Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski z pozostałymi wiadomościami.
11: Zaczynamy od Warszawy i kolejnej odsłony sprawy Szpitala Południowego.
17: Zwrócę się z wnioskiem do prokuratora generalnego o pilne podjęcie stosownych czynności wyjaśniających. To wpis prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. W ten sposób reaguje na kolejne zarzuty w sprawie funkcjonowania Szpitala Południowego w Warszawie.
11: Wieczorem w Kanale Zero były pracownik tej placówki twierdził m.in., że na SOR-ze Szpitala Południowego procedury medyczne były wykonywane w sposób wadliwy, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań. W placówce miało dochodzić także do fałszowania dokumentacji medycznej.
17: O sytuacji miały być alarmowane władze szpitala i władze Warszawy. I to jest ciąg dalszy sprawy ówczesnego szefa szpitalnego SOR-u, Dawida Kacprzyka, który w tej placówce, przypominamy, zarobić miał ponad 1,5 miliona złotych, a na prowadzonym przez niego oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki.
11: Donald Tusk traktuje przyjazd na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku premier Julii Sfyrydenko, a nie Wołodymyra Zełenskiego, jako gest na rzecz deeskalacji napięcia.
17: Według premiera, który był o to pytany podczas konferencji prasowej na Węgrzech, doszło do napięcia między prezydentem Karolem Nawrockim a Wołodymyrem Zełenskim i nieadekwatnych reakcji po obu stronach.
18: Mówię o niepotrzebnej eskalacji takiego emocjonalnego napięcia i jestem w stałym kontakcie z panią premier Julią Sfirydenko, poinformowała mnie, że stanie na czele delegacji, więc jeśli chodzi o mnie, nie jestem rozczarowany.
11: Wcześniej Donald Tusk mówił też, że w interesie Polski jest to budowanie możliwie dobrych relacji z Ukrainą, zbudowanych na wizji przyszłości, a nie na traumie z przeszłości.
17: Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński to najlepsze uczelnie w Polsce.
11: Znalazły się egzekwo na pierwszym miejscu w rankingu szkół wyższych Perspektywy 2026.
17: Za nimi na miejscu trzecim uplasowała się Politechnika Warszawska.
11: A jak młodzi ludzie oceniają swoje studenckie doświadczenie na Uniwersytecie Warszawskim?
19: Było trudno, bardzo było dużo teorii, ale też było właśnie bardzo dużo praktyki, przez co czuję się przygotowana, by zacząć nowy zawód.
20: Trzy słowa, którymi pani określi tę uczelnię, albo chociaż jedno.
21: Bliski. Chyba tak. Chyba to by było najlepsze określenie ze względu na to, że to są osoby prawdziwe, autentyczne, które pomagają, które wspierają i dmuchają w skrzydła.
17: A te głosy zebrała nasza reporterka Magdalena Greinert.
0: W Zakopanem bardzo rześki poranek, w ciągu dnia sytuacja będzie zdecydowanie lepsza. Jeśli chodzi o temperaturę, to na pewno zobaczymy 20 na termometrach, do 22 w zapowiedziach synoptyków, nieco więcej w Nowym Targu, ale uwaga, niewykluczone, że w ciągu dnia pojawią nam się słabe opady deszczu. Patrzę na kolejne dni, no to już kompletnie bezchmurne niebo i coraz wyższe temperatury. Pod koniec tygodnia spodziewamy się upałów i to z temperaturą powyżej 30 stopni.
4: środowy poranek, a poranki przyjemne, bo jeszcze nie tak gorące.
0: Za to gorąca kawa w naszych kubkach to znak, że czas powiedzieć dzień dobry.
4: Tak jest. Ewelina Kroczek.
0: Dzień Marek dobry. Moc, zapraszamy.

0: środowy poranek, muzyka wybrana dla ciebie, a my sprawdzamy, co tam gwiazdy mówią.
1: Drogi koziorożcu, dziś możesz mieć wrażenie, że wszyscy czegoś od ciebie chcą, ale spokojnie, to ty najlepiej wiesz, co naprawdę warto zrobić od razu, a co może poczekać, a wieczorem znajdź chwilę dla siebie, bo nawet koziorożec nie jest maszyną do odhaczania zadań.
0: Skorpion, to dobry dzień, żeby powiedzieć wprost, co ci siedzi w głowie. Ktoś wreszcie usłyszy cię tak, jak trzeba. W sprawach sercowych albo towarzyskich szykuje się miłe zaskoczenie, więc warto dziś wyjść do ludzi, a nie tylko obserwować ich z ukrycia.
1: Strzelec, nuda? Nie dziś. Dzień może przynieść spontaniczny pomysł, zaproszenie albo małą przygodę, która poprawi ci humor. Uważaj tylko, żeby nie obiecać wszystkim wszystkiego. Strzelec nie rozciągnie doby jak gumy do ćwiczeń.

0: to środowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Marek pewnie już wspominał, ale jeśli przed momentem włączyliście radio, to przypominamy. Dziś dzień przytulania.
0: Czyli oficjalny pretekst, żeby nikogo nie puszczać wolno z objęć i udawać, że to dla zdrowia.
1: Dla zdrowia oczywiście, bo przytulanie nie tylko poprawia nastrój, obniża stres, daje poczucie bezpieczeństwa. To taki naturalny antydepresant bez recepty.
0: Ewentualnie do serca możesz przytulić psa, wziąć na kolana kota. Też będzie miło. Dla obu stron.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
6: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
5: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
7: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
8: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
9: Moi pokochani, na świecce wiadomości z Włocławem, czyli Tater. Macie ochotę spróbować góralskie zabawy? Przybywajcie z piątek 26 czerwca do Bielcańskiej Remizy w Wiolce Daczańskiej. Czeka na was syczku, wspaniała atmosfera, biesiada, góralskich potraw, smaków i napojów. A do końca będzie wam przygrywała góralska kapela Ogórki i przy tym zrobimy premierę na świecej, norowskiej piosenki Śmiarno-Góralecka. Wstęp jedynie 40 zł. Nie może was zabraknąć. Was pięknie pytam, Stasek Ogórek, kapela Ogórki. Bycie z nami, haj!
10: W salonach Empik czeka na ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
11: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
12: O, adres taki egzotyczny.
13: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
12: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
11: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
3: Po reklamie.
0: Na Podhalu dzisiaj w ciągu dnia możliwe słabe opady deszczu, ale to przelotnie i bardzo lokalnie. Od jutra już za naszymi oknami rządzić będzie słońce i to zdecydowanie. Co najmniej do soboty taka aura nas czeka, a w sobotę niewykluczone, że już pojawią się jakieś burze, bo też temperaturę będziemy mieli bardzo, bardzo wysoką. W niedzielę i w poniedziałek ma pojawić się trójka z przodu. W innych miejscach regionu nieco wcześniej zrobi się naprawdę upalnie.

0: to środowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: W Toronto mundial typuje już nie ekspert, nie bukmacher i nawet nie były piłkarz, tylko złota rybka z Mbappé. I uwaga, ma skuteczność na poziomie 80%.
0: Czyżby to nowa konkurencja dla superkomputera, którego algorytmy też już wskazały zwycięzców?
1: Możliwe, możliwe. Wiesz, przed meczem rzucają do akwarium flagi drużyn, a Mbappé po prostu płynie w stronę tej, która według niej wygra.
0: Tak, proste, tanie i bez przedmeczowego i pomeczowego studia.
2: Radio Alex.
3: Reklama.

0: 94. Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
1: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
2: Staszek, twój dom nowy?
3: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
2: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
3: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
2: Oleś musiał zapłacić?
3: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
2: Daj numer do Eko Podhale.
3: 733-049-049.
4: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
5: Gros, Czarny Dunaj, S kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
6: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
13: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
14: Po reklamie.
15: Radio Aleks.

0: To środowy poranek, 24 dzień czerwca. W przysłowiach ludowych na dziś dużo deszczu. No ale tylko w przysłowiach. Mamy przykład, proszę bardzo.
1: Chrzest Jana w deszczowej wodzie trzyma zbiory w przeszkodzie.
0: Czyli dobra informacja jest taka, że zbiory przeszkód nie napotkają. No ale o słońcu i wysokich temperaturach będziemy mówić w wiadomościach.
2: W tych wiadomościach radia Alex, 23-latek, zaatakował ratownika medycznego i policjanta. Koń wbiegł na jezdnię i uderzył w samochód w mur zasichlu. W drugiej części serwisu posłuchajcie, ilu kierowców w Polsce ma aktywne zakazy prowadzenia pojazdów. Mimo to wsiadają za kółko. Anna Grudek, do usłyszenia.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: W bliskiej Bochni, głęboko pod ziemią, prawdziwe, niezwykłe przygody drzemią. Najpierw spacer kopalnianą alejką i szybka przejażdżka górniczą kolejką. A kawałek dalej, nieopodal od torowiska, znajdziesz podziemne sportowe boiska. Później do małej łodzi wsiadasz i słoną wodą się spławiasz. A jeśli chcecie mieć bilety tanie, polecamy wczesne kupowanie. Kopalnia Soli Bochnia. Atrakcje inne niż wszystkie. Więcej informacji i rezerwacja biletów na kopalnia-bochnia.pl.
6: Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termeszaflary.com.
7: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
8: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
9: Hej kochani, jak weekend stoi no na bani? W piątek o 20 gramy największe hity polskiego rocka, a w sobotę zaproszone całe rodziny na kreatywne warsztaty, konkursy z nagrodami, gry, zabawy i mini park rozrywki. Wieczór zakończy koncert zespołu Zakuka. Resort Bania w Białce Tatrzańskiej. Wstęp wolny. Przyjdźcie, bo będzie się działo.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
10: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Po reklamie.
1: Dziś środa, to 24 dzień czerwca, jest 8. Zapraszamy was na wiadomości.
2: Agresywny 23-latek zaatakował ratownika medycznego i policjanta. Od tej bulwersującej sprawy zaczynamy wiadomości o 8. Anna Grudek, zapraszam. 23-letni mieszkaniec gminy Jabłonka odpowie za agresywne zachowanie, uszkodzenie mienia oraz naruszenie nietykalności ratownika medycznego. Do tego zdarzenia doszło w miniony czwartek podczas policyjnej interwencji w jednym z obiektów handlowych. Zgłoszenie dotyczyło uszkodzenia mienia i zakłócania porządku. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze zastali pobudzonego i agresywnego mężczyznę, od którego wyczuwalna była woń alkoholu. Ze względu na jego stan wezwano zespół ratownictwa medycznego. Jak informuje policja, 23-latek był agresywny zarówno wobec ratowników, jak i funkcjonariuszy. Podczas transportu do placówki medycznej miał naruszyć nietykalność cielesną jednego z ratowników oraz znieważyć policjanta. Trwa także wyjaśnianie okoliczności uszkodzenia mienia. O dalszym losie mężczyzny zdecyduje sąd.
3: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
2: W Zasichlu na drodze głównej prowadzącej przez miejscowość doszło wczoraj do nietypowego, groźnego zdarzenia. Spłoszony koń uciekł z pastwiska i wbiegł na jezdnię, gdzie zderzył się z samochodem osobowym, którym podróżowały dwie osoby. W wyniku zdarzenia jedna z nich została poszkodowana i potrzebowała pomocy. Zwierzę zostało zabrane z miejsca przez właściciela jeszcze przed przybyciem straży pożarnej. Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
2: Po burzy, jaka przeszła przed wczoraj nad Podhalem trwa usuwanie szkód. Jak już mówiliśmy w Radiu Alex, najbardziej ucierpiał Biały Dunajec, gdzie zalanych zostało 21 piwnic, a działania prowadzono łącznie przy 23 budynkach mieszkalnych i gospodarczych. W akcjach uczestniczyło 140 strażaków i 35 pojazdów pożarniczych. Teraz trwa ocena szkód oraz przygotowania do prac naprawczych.
4: W kilku miejscach będą prowadzone interwencyjne prace budowlane, umacniające brzegi, naprawiające, tylko to już będzie w ramach Urzędu Gminy Biały Dunajec. To już będą ciężkie prace ziemne, budowlane, które będą musiały specjalistyczne firmy podjąć na miejscu, żeby po prostu umocnić te miejsca, gdzie zostały podmyte mocno i oberwane.
2: Mówił rzecznik Zakopiańskiej Państwowej Straży Pożarnej Krzysztof Leja. A czy gmina może liczyć na pomoc finansową w odbudowie dróg? Ten temat w kolejnym serwisie.
3: Radio Alex poleca.
2: Już jutro ruszają wydarzenia organizowane w ramach 50. Święta Pasterskiego na Orawie. Spotkania potrwają do niedzieli.
12: Będzie tradycyjnie, będzie kulturalnie, będzie również naukowo, ale też będziemy mogli międzypokoleniowo się spotkać i przede wszystkim dobrze się wspólnie bawić.
2: Zapraszał wójt gminy Lipnica Wielka Mateusz Lichosyt. Szczegółowy program wydarzenia znajdziecie na radioalex.com.pl. Teraz najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata przedstawią Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
13: Ponad ćwierć miliona kierowców w Polsce ma aktywne zakazy prowadzenia pojazdów.
14: Prawie 80 tysięcy z nich ma orzeczone przez sąd zakazy dożywotnie. A mimo to część z nich wciąż zatrzymywana jest za kółkiem, często także pod wpływem alkoholu.
13: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiadał opanowanie tej plagi.
14: Tomasz Skory, Tomku, czy to się udaje?
15: Ich liczba spadła w tym roku o 16%, to jednak wciąż 40 zatrzymywanych dziennie. Wydane przez Waldemara Żurka wytyczne surowego traktowania piratów drogowych nie zawsze dają oczekiwane efekty, więc minister zapowiada pójście krok dalej.
16: Będziemy także zaostrzać przepisy karne, bo jak widać, te osoby są niereformowalne. Co więcej, często wiemy, że to są osoby, które są nałogowymi alkoholikami, narkomanami i dopiero przyjęcie ich do zakładu karnego uruchamia procedurę ich przymusowego leczenia.
15: Nad zaostrzeniem przepisów pracuje Departament Prawa Karnego w Resorcie Sprawiedliwości. Od stycznia do maja na łamaniu zakazów złapano już 6 tysięcy kierowców. Rekordzista z ostatniego tygodnia miał 6 dożywotnich zakazów prowadzenia i 1,5 promila alkoholu we krwi.
14: Około 5 tysięcy zaproszonych weźmie udział w rozpoczynającej się jutro w Gdańsku konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy.
13: W jej trakcie przywódcy państw, politycy, przedstawiciele biznesu mają podpisać kilkadziesiąt umów, głównie związanych z obszarami dotyczącymi energetyki, infrastruktury krytycznej, logistyki czy bezpieczeństwa i obronności.
14: Kacper Wróblewski.
13: Kacper, wydarzenie, które w teorii powinno łączyć, stało się elementem sporu.
17: Od wczoraj wiemy, że do Gdańska nie przyjedzie, jak wcześniej zapowiadano, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W Trójmieście nie będzie także polskiego prezydenta, który, jak twierdzą ministrowie jego kancelarii, nie otrzymał zaproszenia na konferencję. Można śmiało zakładać, że nieobecność obydwu przywódców to pokłosie ostatnich wydarzeń. Najpierw nadaniu przez Zełenskiego imieniem bohaterów UPA jednej z ukraińskich armii, a potem decyzja Karola Nawrockiego o odebraniu prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego. Ukrainę w Gdańsku będzie reprezentować premier Julia Sfyrydenko. W rozmowach będą uczestniczyć m.in. szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen czy kanclerz Niemiec Friedrich Merz.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Na Podhalu dzisiaj w ciągu dnia możliwe słabe opady deszczu, ale to przelotnie i bardzo lokalnie. Od jutra już za naszymi oknami rządzić będzie słońce i to zdecydowanie. Co najmniej do soboty taka aura nas czeka, a w sobotę niewykluczone, że już pojawią się jakieś burze, bo też temperaturę będziemy mieli bardzo, bardzo wysoką. W niedzielę i w poniedziałek ma pojawić się trójka z przodu. W innych miejscach regionu nieco wcześniej zrobi się naprawdę upalnie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Ciepło, gorąco, żar, chciałoby się powiedzieć. Czy leci z nami pilot? Pilot od klimatyzacji.
1: Z klimatyzacją trzeba uważać, ale są też inne sposoby na ochłodę i o tym w tej godzinie.
0: Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
0: Zapraszamy.

0: Tak wam pięknie gramy w środowy poranek.
1: Temat numer jeden, pogoda i nadciągające upały. No a wszystkiego mu winny jest tak zwany układ, Marek, tutaj się przygotowałam.
0: Zajmuję ci.
1: Układ Omega, który zablokował nad kontynentem gorące powietrze z Afryki. No i niestety wygląda na to, że rzeczywiście w weekend na przykład w zachodniej Polsce termometry mogą pokazać nawet 40 stopni.
0: Aha, czyli poprosimy w pakiecie cień, wiatrak, no i może jeszcze jakąś własną chłodnię.
1: Synoptycy mówią wprost, to może być jedna z najmocniejszych fal upałów w czerwcu z temperaturami wyższymi od normy, nawet o kilkanaście stopni.
0: Pamiętajcie, podlewamy siebie, nie tylko pomidory.
2: Słuchacie Radia Aleks.

0: To środowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: A my jeszcze o tych wysokich temperaturach, no bo kiedy żar leje się z nieba, to warto podpatrzeć tych, którzy w takich właśnie temperaturach żyją na co dzień, na przykład mieszkańców krajów arabskich, bo oni na upał mają swoje sprawdzone patenty.
0: No tak, bo na przykład piją gorącą, słodką herbatę z miętą, jedzą ostre rzeczy, noszą przewiewne ubrania zakrywające ciało, no i w najgorszym skwarze udają się na siestę.
1: Siesta, no właśnie, siesta. A skoro my jeszcze nie mamy siesty wpisanej do kodeksu pracy, to chociaż może herbatę z miętą możemy przetestować?
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.
3: Reklama.
4: Kaufland jest fresh.
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest fresh.
5: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
6: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
5: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
7: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
8: Już 27 i 28 czerwca zapraszamy na Dni Gminy Kościelisko na Siwej Polanie. Na naszych mieszkańców i gości czeka masa muzyki, rodzinnych atrakcji i doskonałej zabawy. Na scenie m.in. Agnieszka Chylińska, Rosali, Kacper HTA, Wiktor Waligura i Basia Giewont. Do tego strefa rodzinna, warsztaty dla dzieci, festiwal Street Food Polska i górskie wycieczki. Dni Gminy Kościelisko 27 i 28 czerwca. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Siwej Polanie.
9: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają twoje wnętrze. Pomożemy ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
15: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
16: Czy można powtórzyć pytanie?
15: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
16: Tak.
15: Brawo!
17: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
20: Po reklamie.
0: Pogoda dzisiaj będzie dość dobrze wpływała na nasze samopoczucie. Biometr jest korzystny, a ciśnienie stałe na poziomie 1021 hektopaskali. Wiatr słaby i miarkowany, na ogół z kierunków północnych, do 22 stopni zapowiadają dzisiaj synoptycy w Zakopanem, a w Nowym Targu do 24. Każdy kolejny dzień coraz cieplejszy. Weekend ma być upalny, ale też skończyć może się to burzami.
2: Radio Alex.

0: to środowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Wczoraj pytaliśmy was o językowe wpadki za granicą, o takie ciekawostki z wakacji, no i odezwała się Ania z bardzo praktyczną podpowiedzią z Chorwacji.
0: No bo jeśli usłyszycie tam Polako, to spokojnie, nikt nie woła Polaka na plaży.
1: Bo Polako po chorwacku znaczy powoli, spokojnie, bez pośpiechu, czyli dokładnie to, co na urlopie powinno być obowiązkowe.
0: Innymi słowy, żadnego stresu, żadnego biegu, najpierw kawka, potem plaża, a reszta Polako.
2: Radio Alex.
3: Reklama.

0: 164.
1: W pobliskiej Bochni, głęboko pod ziemią, prawdziwe, niezwykłe przygody drzemią. Najpierw spacer kopalnianą alejką i szybka przejażdżka górniczą kolejką. A kawałek dalej, nieopodal od torowiska, znajdziesz podziemne, sportowe boiska. Później do małej łodzi wsiadasz i słoną wodą się spławiasz. A jeśli chcecie mieć bilety tanie, polecamy wczesne kupowanie. Kopalnia Soli Bochnia. Atrakcje inne niż wszystkie. Więcej informacji i rezerwacja biletów na kopalnia-bochnia.pl.
2: Uwaga! Super promocja w Teddy!
3: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowit.
12: Po reklamie.

0: 24 dzień czerwca, mamy środę, sprawdzamy, co wydarzyło się lata temu, właśnie tego dnia.
1: No i się okazuje, że niedługo możemy znowu świętować przy takim wstępie spadku liczby obywateli. Bo w 1978 roku we Wrocławiu urodziła się 35-milionowa obywatelka Polski.
0: W 1901 roku w Paryżu otwarto pierwszą wystawę prac Pabla Picassa.
1: A w 1838 roku urodził się Jan Matejko. Na świat wtedy przyszedł najwybitniejszy polski malarz historyczny. Przynajmniej według niektórych.
2: Już za chwilę w Radiu Alex. Będą pieniądze dla mieszkańców na doraźne remonty po podtopieniach w Białym Dunajcu. W części z kraju i ze świata Cristiano Ronaldo pierwszym piłkarzem, który zdobywa bramki w 6 mundialach. O 9:00 wrócimy do wczorajszego meczu Portugalii. Anna Grudek, bądźcie z nami.
3: Radio Alex.
4: Reklama. Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: W druku 3D liczy się powtarzalność. Każda warstwa, każdy detal. Dlatego wybierasz rozwiązania, którym możesz zaufać. Filament Point, polski sklep i marka z własną linią filamentu PLA i PETG, tworzoną dla hobbystów i zastosowań profesjonalnych. Polski produkt, znane pochodzenie składu, przewidywalna jakość i stabilność druku. Sprawdzone źródło od pojedynczych projektów po produkcję w Twojej firmie. Filament Point, Twój partner w druku 3D. www.filamentpoint.com.
7: Hej kochani, jak weekend stojno na bani! Piątek o 20:00 gromno wiekse hity polskiego roka, a w sobotę zaprosimy całe rodziny na kreatywne warsztaty, konkursy z nagrodami, gry, zabawy i mini park rozrywki. Wieczór zakończy koncert zespołu Zakuka. Resort Bania w Białce Tatrzańskiej. Wstęp wolny. Przyjdźcie, bo będzie się działo.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Po reklamie.
1: Dziś środa, to 24 dzień czerwca. Na zegarach 9:00, pora na wiadomości.
2: Anna Grudek, zapraszam. W Białym Dunajcu odbyła się wideokonferencja wójta i pracowników gminy z wojewodą małopolskim. Znajdą się środki na doraźne remonty domów uszkodzonych w czasie błyskawicznej powodzi, która przedwczoraj nawiedziła gminę. Pieniędzy na remonty uszkodzonych dróg na razie nie będzie.
11: Tutaj bezpośrednich obietnic nie było. Wszystko działamy zgodnie z procedurami. Jeśli straty, które wynoszą na naszych drogach infrastrukturze komunalnej, na drogach publicznych wynoszą ponad 5% dochodów własnych, wtedy będziemy mogli liczy na uruchomienie specjalnej rezerwy premier.
12: Rozumiem, że teraz szacowane są te straty.
11: W tym momencie służby gminne są w terenie. Obierzemy wszystko, całą infrastrukturę komunalną.
12: Jak ktoś nie miał ubezpieczonego domu, to czy może też się ubiegać o jakąś pomoc?
11: W tym momencie właśnie pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej chodzą po domach, przekazują szczegółowe informacje. Mamy tutaj możliwość wypłacenia również z Urzędu Wojewódzkiego zasiłku do 8 tysięcy złotych. Bardzo proszę mieszkańców o dokumentację. odszkodowanie strat, ponieważ tutaj w kontakcie bezpośrednio z ubezpieczycielem to będzie decydujące, jeśli chodzi o wypłacanie środków. No i oczywiście serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy samodzielnie potrafili się zorganizować, pomagali w sąsiedztwie. Bardzo serdecznie dziękuję strażakom ochotnikom, strażakom z Państwowej Straży Pożarnej, służbom gminnym.
2: Z wójtem gminy Biały Dunajec Marcinem Ganderą rozmawiała reporterka Radia Alex Beata Deniz-Jastrzębska. Władze gminy apelują do mieszkańców, których domy zostały zalane, o zgłaszanie tego faktu do ośrodka pomocy społecznej. Można to zrobić osobiście lub telefonicznie. Jak podkreśla samorząd, zgłoszenia pomogą sprawniej ocenić rozmiar szkód i zorganizować pomoc dla poszkodowanych mieszkańców. Teraz w Radiu Alex mamy dobrą wiadomość dla wszystkich, którzy są zmęczeni gwałtownymi opadami i burzami. Ten tydzień będzie spokojny. Będziemy się cieszyć typowo letnią aurą. Ale w sobotę i w niedzielę temperatura wzrośnie nawet do ponad 30 stopni Celsjusza i wtedy mogą znów powrócić burze z intensywnymi opadami.
3: Czwartek, piątek bardzo słoneczne, suche, bez żadnych opadów. No i w ciągu dnia temperatura będzie osiągać 25 stopni w Zakopanem, a w rejonie Nowego Targu nawet 27. W sobotę i niedzielę najprawdopodobniej napłynie do nas bardziej jeszcze upalne powietrze niż ostatnio. Temperatura w wielu miejscach Podhala przekroczy 30 stopni, zwłaszcza w niedzielę. Dla Nowego Targu te wstępne prognozy mówią o nawet 33 stopniach, czy w Zakopanem 31. To jest bardzo dużo jak na Podhale. No zobaczymy. Mamy jeszcze kilka dni, może aż tak bardzo one się tym razem nie sprawdzą. Ryzyko burz pojawia się w niedzielę i w poniedziałek według obecnych prognoz. Natomiast no, ponieważ są to odległe dane, sprawdzajmy prognozy pogody na bieżąco.
2: Mówił kierownik stacji meteorologicznej w Zakopanem Paweł Parzuchowski. Do rozmowy z naszym dyżurnym synoptykiem wrócimy w kolejnym serwisie. Pojawi się również temat inwestycji drogowych. Rozbudowa drogi powiatowej w Ratułowie coraz bliżej. Teraz najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata przedstawią Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
13: Zwrócę się do prokuratora generalnego o pilne podjęcie stosownych czynności wyjaśniających. Tak napisał o północy w mediach społecznościowych prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
14: To pokłosie kolejnych doniesień dotyczących Szpitala Południowego w Warszawie, które w Kanale Zero przedstawił były ordynator oddziału chirurgii tej placówki. Kasper Wublewski,
15: Kasprze,
14: czym według Trzaskowskiego powinna zająć się prokuratura?
15: No, oprócz kwestii związanych z 28-letnim lekarzem, radnym Koalicji Obywatelskiej, który w ubiegłym roku dorobił się fortuny, pracując jednocześnie w kilku warszawskich szpitalach, a także kwestii związanych z tak zwanym salonikiem VIP dla polityków, pojawiły się nowe wątki. Lekarz, który pracował w placówce na Ursynowie, twierdzi, że wiele decyzji w Szpitalu Południowym było podejmowanych poza jakimikolwiek procedurami, zarówno prawnymi, jak i medycznymi. Według niego na skutek działań m.in. radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka, który kierował SOR-em, w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach kończyły się nawet śmiercią pacjentów. O sytuacji miały być alarmowane władze szpitala i Warszawy.
14: Zmiany w opłatach za kurs reedukacyjny dla kierowców zatrzymanych z promilami.
13: Dziś weszło w życie rozporządzenie, które zmienia stawkę z 500 do 2,5 tysiąca złotych. Tyle muszą zapłacić osoby, które straciły prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
14: Benjamin Kubiak-Piłat, jak projektodawcy tłumaczą tę zmianę?
16: Podwyżka opłat z 500 do 2,5 tysiąca złotych ma być działaniem prewencyjnym i dodatkowym straszakiem na kierowców, którzy po spożyciu alkoholu chcą wsiąść za kierownicę. Dwudniowy kurs składa się z serii wykładów. Dodano punkt dotyczący wpływu alkoholu i innych środków na rozwój chorób sercowo-naczyniowych oraz chorób onkologicznych. Na takie szkolenia w Poznaniu zapisuje się nawet kilkaset osób rocznie.
17: Dwa lata temu przez cały rok zrobiliśmy tych kursów 47, przyszło na nie diabelska liczba 666 osób. W zeszłym roku tych kursów było 54, 781 osób, a do końca maja tego roku tych kursów było 26 i uczestniczyło w nich 365 osób.
16: Powiedział mi Włodzimierz Bogaczyk z poznańskiego Wordu.
14: Cristiano Ronaldo, pierwszym piłkarzem, który zdobywa bramki w 6 mundialach.
13: Dwa trafienia w wieczornym mundialowym starciu Portugalii z Uzbekistanem.
18: Wygrane 5-0.
13: Obok Leo Messiego, Kyliana Mbappé i Erlinga Haalanda.
1: Pogoda dzisiaj będzie dość dobrze wpływała na nasze samopoczucie. Biometr jest korzystny, a ciśnienie stałe na poziomie 1021 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany, na ogół z kierunków północnych do 22 stopni zapowiadają dzisiaj synoptycy w Zakopanem, a w Nowym Targu do 24. Każdy kolejny dzień coraz cieplejszy. Weekend ma być upalny, ale też skończyć może się to burzami.
0: Środowy poranek, a my niebawem będziemy mieć dla was gorące newsy ze świata show biznesu.
1: No może już nie podnośmy dodatkowo temperatury. Będzie kawa, będą plotki, to może tak.
0: Ewelina Kroczek.
1: I Marek Moc.
0: Bądźcie blisko nas.
4: Radio Alex.

0: To środowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: To teraz trochę poplotkujmy. Anna i Robert Lewandowscy świętowali 13. rocznicę ślubu, a hotel zadbał o wyjątkową oprawę tego dnia. No jaka niespodzianka czekała na nich w hotelowym pokoju? Zgadnij.
0: Nie no, szampan, kwiaty?
1: Nie, to takie bardzo łatwe. W pokoju pojawiły się balony pod sufitem i zdjęcia pary zawieszone na tasiemkach.
0: To taka prywatna galeria wspomnień unosząca się nad łóżkiem. No nieźle, nieźle.
1: No właśnie, fajnie, oryginalnie, nie? No nie wiem, czy by ci się to podobało, no ale... A propos wspomnień, nie każdego rozczulają. Znów gorąco wokół rodziny Beckhamów. Brooklyn Beckham miał źle zareagować na posty rodziców z okazji Dnia Ojca, zamieszczone ich wspólne rodzinne zdjęcia, bo według doniesień od dłuższego czasu chce większej prywatności.
0: Podsumowując, jedni chcą oglądać rodzinne albumy, a inni nie.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
5: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
6: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
5: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
7: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
8: Kalambury, przegrany robi obiad.
9: Mama pokazuje zimę?
10: Albo stoi przy lodówce.
8: Dobra, to jeszcze raz.
9: Dom?
10: Ciepło.
8: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
11: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
13: Na kanapie komplet.
12: Miski wypełnione po brzegi.
13: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
12: Czekamy na pierwszy gwizdek.
13: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
14: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
15: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
16: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
17: Już w niedzielę 26 lipca zapraszamy do podkrakowskich Przytkowic na koncert Małej Armii Janosika. Na plenerowej letniej scenie Energy 2000 zagra największa góralska kapela w Polsce. Blisko 300 osób, dzieci, młodzież i dorośli. W programie piknik rodzinny, dmuchańce, góralskie zabawy, fotobudka, malowanie buzi i moc atrakcji. Już 26 lipca od 15. Mała Armia Janosika w letniej strefie Energy 2000 w Przytkowicach.
18: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie 2. A artykuły marki Lind kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Po reklamie.
5: W prognozach na dzisiaj króluje słońce. Będziemy cieszyć się prawdziwie letnią pogodą. W niektórych miejscach na Podhalu będzie bezchmurnie, w pozostałej części zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna w rejonach podgórskich wyniesie od 23 do 27 stopni, a na szczytach Tatr około 13 stopni Celsjusza. Słoneczna pogoda ma nam towarzyszyć przez kilka kolejnych dni.

0: To się do wyporanek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Wyobraźcie sobie statek, który nie dopływa do portów, bo jest większy niż większość miast. No tak właśnie ma wyglądać nowy projekt takiego olbrzymiego statku, taka pływająca metropolia na oceanie.
0: Na pokładzie ma mieszkać nawet 80 tysięcy osób, czyli no, takie spore miasto, tylko że zamiast ulic, ocean dookoła, zamiast korków, fale.
1: A w środku wszystko jak w normalnym mieście, tam szpitale, szkoły, banki, sklepy, nawet ogrody botaniczne, stadion, co ważne, na 15 tysięcy widzów. Aquapep. Podobno poszukiwania inwestorów trwają.
0: Ja nie chcę źle wróżyć, ale wydaje mi się, że ta inwestycja może popłynąć.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733 049 049.
6: Moi pokochani, na świecce wiadomości z Potsdam, czyli Tater. Macie ochotę spróbować góralskie zabawy? Przybywajcie w piątek 26 czerwca do Białcańskiej Remizy w Białce Daczańskiej. Czeka was syczko, wspaniała atmosfera, biesiada, góralskich potraw, smaków i napojów. A do końca będzie wam przygrywała góralska kapela Ogórki i przy tym zrobimy premierę na świecy, na nowszej piosenki Śmiarno-Góralecka. Wstęp jedynie 40 zł. Nie może was zabraknąć. Baś pięknie pytam, Stasek Ogórek, kapela Ogórki. Bycie z nami, haj!
7: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Gastorama. Teoria
10: i praktyka.

0: Meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Po reklamie.
5: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Aleks.

0: wczoraj włączyłem komputer i zapytałem chat GPT, czego pragną kobiety.
1: No to oj, to nie zainteresowałeś, czekam na odpowiedź.
0: Dzisiaj już środa, a on ciągle gada.
1: No proszę, chat GPT też złośliwy.
2: W wiadomościach Radia Alex o 10:00. Drogę powiatową w Ratułowie czeka remont. W prognozach pogody spokój i słońce. Najbliższe dni będą sprzyjały górskim wędrówkom. W części z kraju i ze świata policja zatrzymała mężczyznę, który spacerował tunelami warszawskiego metra. Anna Grudek, zapraszam.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe, klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
6: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
7: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
8: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
9: Szukasz sposobu na stabilny rozwój firmy? Gotoma General to Twój generalny wykonawca systemów IT. Jako autoryzowany partner Enova 365 wdrożymy w Twoim przedsiębiorstwie system ERP szyty na miarę. Dostarczamy rozwiązania IT, które zoptymalizują każdy etap pracy. Gotoma General. Przejmujemy pełną odpowiedzialność za cyfryzację Twojego biznesu. Zyskaj pełną kontrolę nad technologią. gotomageneral.com.
10: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
11: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
12: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
13: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
14: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
15: Po reklamie.
0: Na zegarach pojawiła się godzina 10:00, a w środowy poranek mamy dla Was wiadomości.
2: Anna Grudek. Zaczynamy. Rozbudowa drogi powiatowej w Ratułowie łączącej Czarny Dunajec i Poronin coraz bliżej. Umowa została już podpisana, informuje Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu. Wartość robót to ponad 7 milionów 180 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi ponad 3 miliony 520 tysięcy złotych. Zakres inwestycji obejmuje m.in. rozbudowę jezdni, budowę chodnika i poboczy, przebudowę skrzyżowań oraz zjazdów, a także budowę fragmentu oświetlenia ulicznego.
3: To są wiadomości z Podhala.
2: Do soboty pogoda będzie sprzyjała wyjściom w góry. Takie są prognozy, jednak wszyscy ci, którzy wybierają się na tatrzańskie szlaki, powinni sprawdzać pogodę na bieżąco.
4: Brak ryzyka burz, brak opadów, mnóstwo słońca i temperatura w ciągu dnia od 10 do 15 stopni w pierwszej połowie tygodnia, no i bliżej 20 już w weekend.
2: Mówił kierownik stacji meteorologicznej w Zakopanem Paweł Parzuchowski. Podczas upału nie należy zapominać o nawodnieniu. Warto pamiętać, że przy niektórych wejściach na tatrzańskie szlaki TPN znajdują się miejsca, z których można czerpać wodę.
15: Od kilku lat przy niektórych wejściach w Tatry funkcjonują poidełka. No warto z tych poidełek korzystać, uzupełniać te butelki, które mamy w plecaku, no bo dzięki temu nie mnożymy ilości plastiku, który pojawia się w obiegu. Ta woda jest przebadana, bezpieczna.
2: Mówił dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Szymon Ziobrowski. Źródła wody pitnej znajdziecie między innymi w Kuźnicach, Dolinie Strążyskiej, Dolinie Małej Łąki oraz przy Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN przy ulicy Chełbińskiego w Zakopanem.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
2: Wzbogacenie wyposażenia o nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ponicach stało się doskonałą okazją do zorganizowania strażackiego festynu rodzinnego. To już w najbliższą niedzielę od godziny 14 przed tamtejszą remizą.
16: Radość druhów z nowego pojazdu jest tak wielka, że po prostu muszą się nią podzielić z wszystkimi, którzy tego dnia przybędą na spotkanie. Będzie to okazja nie tylko do zobaczenia samochodu, ale także do posłuchania, jak będzie wykorzystywany. Druhowie przygotowali także prezentację tego, co najważniejsze w ratowaniu zdrowia i życia, czyli swoich umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy oraz wszystkiego tego, co technicznie jest do takich akcji potrzebne. Zapewniają także, że nikt na tej imprezie nie będzie głodny czy też spragniony przez cały dzień, bowiem stoły będą się dosłownie uginać od wybornego i urozmaiconego jedzenia, w tym także z myślą o najmłodszych, wszelkich łakoci. No a wieczorem festyn przerodzi się w zabawę taneczną. Od 20 do wspólnej zabawy zaprosi bowiem zespół muzyczny Parzenica.
2: Program wydarzenia przejrzała dla Was reporterka Radia Alex Joanna Chmiel. Tyle z regionu. W kolejnym serwisie siłownia i miejsce schronienia powstaną w Maniowach. Teraz o tym, co w kraju i na świecie, Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
17: Nowa propozycja Naczelnej Rady Lekarskiej.
18: Lekarz może pracować maksymalnie 78 godzin tygodniowo, czyli 312 godzin w miesiącu. Taki zapis, jak ustalił Michał Dobrołowicz, jest w propozycji, którą przed południem zaprezentuje Naczelna Rada Lekarska. I to jest odpowiedź na nieprawidłowości dotyczące młodego lekarza, byłego radnego Koalicji Obywatelskiej, Dawida Kacprzyka, który w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych.
19: Właśnie ten medyk miał pracować oficjalnie jeszcze więcej, bo 331 godzin w miesiącu. W kilku szpitalach, a w czasie tych dyżurów, jak ujawniły media, prowadził m.in. działalność polityczną i występował w telewizji.
17: Rozmawiałeś z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej. Tak. Co zaproponuje samorząd lekarski?
19: Górny limit czasu pracy absolutnie każdego lekarza w Polsce, niezależnie od tego, w ilu miejscach pracuje. Tak to tłumaczy prezes Rady Łukasz Jankowski.
20: Chcemy dzisiaj rozmawiać z rządem i z ministerstwem o takim właśnie ograniczaniu czasu pracy i wprowadzaniu alertów, kiedy lekarz zadany czas pracy by przekraczał, a dziś lekarze kontraktowi są tak naprawdę bez żadnej kontroli, mogąc pracować ciągiem przez wiele godzin.
19: A właśnie na podstawie kontraktów, czyli poza etatem, pracuje teraz większość, prawie 2/3 lekarzy specjalistów w Polsce. Medycy chcą górnego limitu czasu pracy, a Ministerstwo Zdrowia z drugiej strony zapowiada powrót do prac nad górnym pułapem zarobków lekarzy na kontraktach. Ten temat ma pojawić się dzisiaj w południe w czasie posiedzenia Zespołu Trójstronnego do spraw ochrony zdrowia.
18: W rękach policji jest już mężczyzna, który wszedł do tunelu metra na stacji Ursynów.
17: Został zatrzymany w rejonie stacji Służew. Uszkodził zabezpieczenie elementu wentylacji.
18: Na miejscu pracowały służby techniczne. Kursowanie metra częściowo zostało wstrzymane na 10 stacjach pierwszej linii.
21: Do pracy nie zdążę. Spóźnienie będzie. Niestety.
22: Jakaś jest informacja na miejscu?
23: Że stacja zamknięta do odwołania.
22: Będzie spóźnienie?
23: Będzie. Kol przez słuchawki.
24: Teraz mamy prób na matury w Technic Puls. O, mój autobus musi biegnąć.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
2: Synoptycy zapowiadają na dzisiaj małe zachmurzenie, ale na Podhalu będą też takie miejsca, gdzie na niebie nie zobaczymy ani jednej chmury. W najcieplejszym momencie dnia w Zakopanem na termometrach zobaczymy około 23 stopni, a w Nowym Targu około 27 stopni Celsjusza. Na Podhalu będzie wiał słaby wiatr z zachodu i północnego zachodu, okresami zmienny.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
5: Środowy poranek, wakacyjne tematy powrócą u nas już niebawem.
0: Powiemy wam, która polska plaża została uznana za najlepszą.
5: Ewelina Kroczek
0: i Marek Moc.
5: A teraz już wracamy do muzyki wybranej dla ciebie.
6: Radio Alex.

0: Tak wam pięknie gramy w środę o poranku.
1: Najpopularniejszy wakacyjny kierunek Polaków? Oczywiście morze, więc ta informacja może się przydać. Jeśli właśnie planujecie urlop nad Bałtykiem, jest nowy ranking najlepszych plaż w Polsce. No i my już wiemy, że po 12 latach panowania Świnoujścia tytuł plaży roku 2026 zdobyła, uwaga, uwaga, uwaga, Ustka.
0: No i to nie wszystko, bo Ustka wygrała też w kategorii najlepszej plaży dla rodzin, a jeśli ktoś jedzie nad morze głównie po zdjęcia, to najbardziej instagramową plażą okazał się Hel.
1: Z kolei tytuł najbardziej rozrywkowej plaży zgarnął Kołobrzeg. Ciekawe, którą byś wybrał?
0: Taką dziką, bez ludzi, tylko piasek, morze i ja.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
2: Szukacie miejsca na udane zakupy? Zapraszamy do delikatesów pana Steskala. Znajdziecie u nas świeże pieczywo, smaczne wędliny, owoce, warzywa i wszystko, czego potrzeba na co dzień w atrakcyjnych cenach. Czekamy na was w Rabce Zdroju, w domu handlowym Gazda, w Nowym Targu na placu Ewry, przy ulicy Szaflarskiej i na Kowańcu, a także w Jabłonce oraz Czarnym Dunajcu. Delikatesy pana Steskala. Blisko was każdego dnia.
4: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: Moi pokochani, na świecce wiadomości z Włodca Mlczki Tater. Macie ochotę spróbować góralskie zabawy? Przybywajcie w piątek 26 czerwca do Bielcańskiej Remizy w Wiolce Daczańskiej. Tylko na Wosyczku. Wspaniała atmosfera, biesiada, góralskie potraw, smaków i napojów. A do końca będzie wam przygrywała góralska kapela Ogórki. I przy tym zrobimy premierę noświecej, norowskiej piosenki. Szwarno Górolecka, wstęp jedynie 40 zł. Nie może was zabraknąć. Baś pięknie pytam, Stasek Ogórek, kapela Ogórki. Bycie z nami, haj!
6: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Hej kochani, jak weekend to ino na bani. W piątek o 20 gramy na wiekse hity polskiego roka, a w sobotę zaprosimy całe rodziny na kreatywne warsztaty, konkursy z nagrodami, gry, zabawy i mini park rozrywki. Wieczór zakończy koncert zespołu Zakuka. Resort Bania w Białce Tatrzańskiej. Wstęp wolny. Przyjdźcie, bo będzie się działo.
9: Po reklamie.
10: Dzisiaj na Podhalu nie będziemy narzekać na brak słońca, wręcz przeciwnie. Synoptycy prognozują małe zachmurzenie, gdzieniegdzie ma być bezchmurnie. Temperatura maksymalna wyniesie w Bukowinie Tatrzańskiej około 23 stopni, a w Rabce Zdroju około 26 stopni Celsjusza. Wysoko w Tatrach będzie wiał słaby i umiarkowany wiatr z kierunków północnych. Kolejne dni również zapowiadają się słonecznie.

0: to środowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Właśnie czytam, że norweski instytut sejsmologiczny zarejestrował Bergen drgania ziemi.
0: I to nie przez trzęsienie, tylko przez czystą piłkarską euforię. Kibice Norwegii tak żywiołowo świętowali gola Erlinga Haalanda, że aparatura sejsmiczna po prostu to poczuła.
1: Najsilniejsze wibracje pojawiały się dokładnie w momentach bramek, kiedy całe miasto jednocześnie wybuchało radością.
0: Ciekawe, co to będzie, jak Norwegia zdobędzie Mistrzostwo Świata.
1: Drgania pewnie poczujemy w Polsce.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Masz pomysł na własną agroturystykę? A może już działasz w branży i chcesz rozwinąć swój biznes? Branżowe Centrum Umiejętności w Nowym Targu zaprasza na bezpłatne szkolenia z agroturystyki dla osób dorosłych w wieku od 25 do 64 lat. Szkolenia skierowane są do osób prowadzących agroturystykę, planujących rozpoczęcie działalności lub chcących się przekwalifikować. Zdobądź praktyczną wiedzę i branżowy certyfikat umiejętności. Zapisz się już dziś na pcunowytarg.pl. Liczba miejsc ograniczona. Projekt jest finansowany ze środków KPO.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.

0: Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
7: Po reklamie.

0: środowy poranek, to jeszcze przez chwilę z kalendarzem dzwoni, bo sprawdzamy, kto dzisiaj świętuje 24 czerwca. Jeśli chodzi o znane osoby, proszę bardzo, znowu piłkarska. Zinedine Zidane, świetny były piłkarz francuski, obchodzi kolejne urodziny. Kto jeszcze?
1: Tego nie wiem, nie sprawdzałem, ale wiem, kto świętuje imieniny. Na liście Jan, Danuta, Janina, Emilia, Janusz, Romualda, Longina, Wilhelm, Longin, Janisław, Symplicjusz i Jan Chrzciciel.
0: A że dziś dzień przytulania, to oczywiście to wszystko z najlepszymi życzeniami można połączyć. My zapraszamy Was za chwilę na wiadomości.
2: Już za chwilę w wiadomościach Radia Alex. Awaria sieci wodociągowej na Kasprusiach w Zakopanem. Siłownia i jednocześnie miejsce schronienia powstanie w Maniowach. W części z kraju i ze świata wyższe ceny za kurs reedukacyjny dla pijanych kierowców. Pytamy, co o tym sądzicie. Anna Krudek, zapraszam.
3: Radio Alex.
4: Reklama. Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
5: Jaka matka, taki synek, szlak by to... Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
6: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
10: Kia. Movement that inspires.
4: Po reklamie.
1: Minęła już godzina 11, a w środę przed południem przyszła pora na wiadomości.
2: Anna Grudek. Zaczynamy. W Zakopanem na ulicy Kasprusie podczas prac związanych z przebudową wodociągu wykryto awarię sieci. Jak zapewnia SEBIK, ekipy techniczne są już na miejscu i pracują nad usunięciem usterki. Na czas trwania prac konieczne było odcięcie dopływu wody. Usterka powinna zostać usunięta do godziny 13.
11: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
2: Gmina Czorsztyn pozyskała ponad 3,5 miliona złotych dofinansowania na przebudowę przyziemia hali sportowej w Maniowach. Powstanie tam nowoczesna siłownia, która na co dzień będzie służyła mieszkańcom i sportowcom. W sytuacjach kryzysowych jednak obiekt zostanie przekształcony w miejsce doraźnego schronienia dla około 350 osób. Inwestycja pochłonie ponad 4 600 000 zł.
11: Wiadomości w Radiu Alex.
2: Przy ulicy Władysława Sikorskiego w Nowym Targu trwa budowa skateparku. Obiekt powstaje nieopodal ścieżki rowerowej, pump tracka i miasteczka komunikacyjnego. O inwestycje od lat zabiegało środowisko deskorolkarzy.
12: Potrzebne są takie rzeczy z tego względu, że są ogólnodostępne, nie tak na przykład, nie wiem, hokej, który trzeba iść do klubu, zapisać się tutaj, weźmiemy sobie tak naprawdę tylko kupimy sprzęt i pójdziemy sobie w każdej chwili tak bez dodatkowych opłat pojeździć. Trzeba teraz, żeby tu z powrotem miasto zaczęło tętnić życiem, żeby osoby zajęły się, nie wiem, prowadzeniem jakichś szkółek, żeby tą infrastrukturę całą, żeby ją teraz wykorzystać, zachęcić teraz dzieciaków, żeby skorzystali z tego.
2: Mówił Piotr Tokarczyk, nowotarżanin i snowboardzista, który w przeszłości prowadził w mieście sklep z asortymentem do skateboardingu. Skatepark w Nowym Targu ma mieć powierzchnię 1200 m2. Jeśli prace będą przebiegały planowo, nowy obiekt zostanie otwarty w październiku bieżącego roku. Więcej na temat inwestycji przeczytacie na radioalex.com.pl.
11: To są wiadomości z Podhala.
2: Trwa odliczanie do drugiej edycji Dni Gminy Kościelisko. Spotykamy się na Siwej Polanie w najbliższy weekend. O programie za chwilę, a jak tam przygotowania?
3: Koszenie za nami, rozpoczynamy ustawienie sceny, inne działania. Pamiętajcie, najbliższa sobota i niedziela. Dobra muzyka, dobre jedzenie, dużo atrakcji dla tych starszych i dla młodszych.
2: Mówił wójt gminy Kościelisko Roman Krupa. Przed nami więc dwa dni pełne muzyki, atrakcji dla całych rodzin, kuchni z całego świata i świetnej atmosfery. Wydarzenie startuje w najbliższą sobotę o godzinie 7 wycieczką na Starobociański Wierch. Kolejna górska propozycja o 10, tym razem w ramach reglowych sekretów można też przejść Doliną Chochołowską do Bacówki. O 12 zostanie otwarta strefa food truck, a od 17 cykl występów pod hasłem Niech zabrzmi muzyka. W niedzielę wszelkie atrakcje na Siwej Polanie od godziny 11. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie radioalex.com.pl. Teraz przed Wami wiadomości z kraju i ze świata. Przedstawią je Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski, a o 12 Władek Biały i serwis w Góralskiej Odsłonie.
13: Od północy obowiązuje rozporządzenie ministra zdrowia, które ustanawia nową kwotę za kurs reedukacyjny dla pijanych kierowców.
14: Wzrost z 500 do 2500 zł za dwie 8-godzinne serie wykładów. No i co o tym myślicie?
15: Bardzo dobra wersja i uważam, że jeszcze powinno być większe kary.
16: Jeszcze dla tych, którzy jeżdżą
15: Dla tych, którzy jeżdżą po alkohol. Za dużo wypadków. Giną tylko ludzie niepotrzebni z tego tytułu. A dorośli ludzie powinni brać odpowiedzialność za to, co robią, za swoje czyny. Także kary powinny być zdecydowanie wyższe.
17: Jak ktoś pije i wsiada za kierownicę, to już powinien mieć dożywotni zakaz tak naprawdę, albo nawet powinny być kary więzienia, bo jestem kompletnym przeciwnikiem.
18: Sam VAT może przestraszyć i bardzo dobrze.
13: A te głosy w Poznaniu zebrał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
14: 24 czerwca, 39 urodziny obchodzi dzisiaj Leo Messi.
13: Cristiano Ronaldo natomiast jedynym piłkarzem w historii, który zdobył przynajmniej jednego gola w 6 edycjach Mistrzostw Świata.
14: Wczoraj dwa trafienia w meczu z Uzbekistanem, wygranym przez Portugalię 5-0.
13: BBC pyta natomiast o więzy krwi i podaje konkretne przykłady. Przez 25 minut meczu reprezentacji Maroka z Brazylią żaden z piłkarzy obecnych na boisku nie urodził się w Maroku.
14: W trakcie turnieju jeden z zawodników strzelił już bramkę swojemu ojczystemu krajowi.
13: Urodzony we Francji Ibrahim Bey strzelił bramkę dla Senegalu w przegranym 1-3 meczu z francuskimi Le Bleu.
14: Według oficjalnych list FIFA na trwających Mistrzostwach Świata tylko 8 z 48 drużyn nie będzie miało w składzie zawodnika urodzonego za granicą.
13: Debiutujący na Mistrzostwach Curaçao ma w składzie tylko jednego zawodnika urodzonego na Karaibskiej Wyspie.
14: Katar sprowadził graczy 10 narodowości.
13: A propos Francji, Michael Olise, urodzony i wychowany w Londynie, skrzydłowy Bayern Monachium, zdecydował się reprezentować Francję, czyli kraj rodzinny swojej mamy.
14: Od dziś zmiany na mundialu.
13: Po dwa mecze o tej samej porze, o 21:00. Bośnia-Hercegowina, Katar.
14: I Kanada-Szwajcaria.
13: O północy Maroko-Haiti.
14: I Szkocja-Brazylia. Kto to wytrzyma?
13: No bo jeszcze o 3:00 w nocy Meksyk-Czechy i Republika Południowej Afryki, Korea Południowa.
2: Środa na Podhalu będzie słoneczna, tylko gdzieniegdzie zachmurzenie małe. W pozostałej części naszego regionu ma być bezchmurnie. W najcieplejszym momencie dnia w Kościelisku termometry wskażą około 22 stopni, a w Poroninie około 23 stopni Celsjusza. W rejonach podgórskich będzie wiał słaby wiatr z zachodu i północnego zachodu, okresami zmienny. O tym, jak zapowiada się noc, w kolejnej prognozie już za kilka chwil.
0: To już środowe przedpołudnie, przypominamy dzisiaj dzień przytulania, chociaż przy tych wysokich temperaturach...
1: Zwłaszcza po południu, po pracy...
0: To może tak sobie pomachajmy, tak będzie chyba najlepiej. Idziemy szukać cienia, dziękujemy za dzisiaj. Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
0: Do usłyszenia, do jutra.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
2: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
1: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
0: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
3: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
4: Już 27 i 28 czerwca zapraszamy na Dni Gminy Kościelisko na Siwej Polanie. Na naszych mieszkańców i gości czeka masa muzyki, rodzinnych atrakcji i doskonałej zabawy. Na scenie m.in. Agnieszka Chylińska, Rosali, Kacper HTA, Wiktor Waligura i Basia Giewont. Do tego strefa rodzinna, warsztaty dla dzieci, festiwal Street Food Polska i górskie wycieczki. Dni Gminy Kościelisko 27 i 28 czerwca. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Siwej Polanie.

0: super promocjach Teddy.
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit. Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Po reklamie.
6: Na popołudnie synoptycy prognozują małe zachmurzenie, miejscami ma być bezchmurnie. Noc zapowiada się podobnie. Temperatura minimalna w rejonach podgórskich wyniesie od 11 do 14 stopni, a na szczytach Tatr około 8 stopni Celsjusza. Na Podhalu będzie wiał słaby wiatr, zmienny z przewagą kierunków zachodnich, zaś wysoko w górach słaby i umiarkowany z kierunków północnych.
7: Radio Ale.

0: Yeah.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
4: Staszek, twój dom nowy?
5: A skąd? Przystosowany do nowych czasów, z firmą Eko Podhale.
4: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
5: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
6: Oleś musiał zapłacić?
5: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
4: Daj numer do Eko Podhale.
5: 733-049-049.
7: Już w niedzielę 26 lipca zapraszamy do podkrakowskich Szydkowic na koncert Małej Armii Janosika. Na plenerowej letniej scenie Energy 2000 zagra największa góralska kapela w Polsce. Blisko 300 osób, dzieci, młodzież i dorośli. W programie piknik rodzinny, dmuchańce, góralskie zabawy, fotobudka, malowanie buzi i moc atrakcji. Już 26 lipca od 15. Mała Armia Janosika w letniej strefie Energy 2000 w Szydkowicach.
8: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
9: Twój sklep internetowy nie sprzedaje tak, jak powinien? Brakuje Ci czasu na marketing, rozwój i obsługę techniczną? Kodarius.com to nowoczesna platforma e-commerce należąca do grupy technologicznej Gotoma z Nowego Sącza, stworzona dla firm, które chcą sprzedawać więcej i rozwijać się szybciej. Gotowy sklep, pełne wyposażenie techniczne, marketing, CEO i rozwój w jednym miejscu już od 99 zł miesięcznie. Nie budujemy tylko sklepów, pomagamy rozwijać biznes online dzięki wsparciu ekspertów i zapleczu technicznemu całej grupy Gotoma. Sprawdź więcej na kodarius.com.
10: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
11: Wolę życie w biegu i w obiegu.
12: Pieniądz musi krążyć.
13: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
10: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
14: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
15: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
16: Zdrowit.
17: Po reklamie.

0: Po ostatnich pogodowych turbulencjach pogoda nareszcie się ustabilizowała. Przed nami porę naprawdę pięknych dni. Nowotarscy policjanci skontrolowali, w jaki sposób parkują kierowcy. Były małe niedociągnięcia. Przy mikrofonie Władysław Bioły, zbliżają się wiadomości w południe.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group. KPL.
4: Zapraszam do stanowiska.
5: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
4: Pani Ania jest na urlopie.
5: Czyli niczego nie załatwię.
4: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
5: Uff, no i to jest zmiana.
6: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
7: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na Burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
8: Gros, Czarny Dunaj, S Kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
9: Moi pokochani, na świecce wiadomości z Włodzam, czyli Tater. Macie ochotę spróbować góralskie zabawy? Przybywajcie z piątek 26 czerwca do Bielcańskiej Remizy w Wiolce Daczańskiej. Tylko na Wosyczku, wspaniała atmosfera, biesiada, góralskich potraw, smaków i napojów. A do końca będzie wam przygrywała góralska kapela Ogórki. I przy tym zrobimy premierę na świecie, na nosej, piosenki Śmiarno-Góralecka. Wstęp jedynie 40 zł, nie może was zabraknąć. Baś pięknie pytam, Stasek Ogórek, kapela Ogórki. Bycie z nami, haj!
10: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za

0: 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl. Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Hej kochani, jak weekend to ino na bani. W piątek o 20 gromy na wiekse hity polskiego rocka, a w sobotę zaproszone całe rodziny na kreatywne warsztaty, konkursy z nagrodami, gry, zabawy i mini park rozrywki. Wieczór zakończy koncert zespołu Zakuka. Resort Bania w Białce Tatrzańskiej. Wstęp wolny. Przyjdźcie, bo będzie się działo.
3: Po reklamie.
4: Środa, 24 dzień czerwca, wybiło południe. Czas na wiadomości.
5: Jest godzina 12. Władysław Biały, wiadomości w południe. Po ciężkim początku tygodnia, kiedy to centralną część Podhalo nawiedziała powódź błyskawiczna, sytuacja pogodowo zmieniła się o 180 stopni. Aura w ciągu najbliższych paru dni powinna być piękna i stabilna. Jas chciałby się zaśpiewać, że po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój. I co to on tam śpiewał dalej, że... że się mu ptoski tłuką. Zresztą nieważne, to przecież program informacyjny, a nie program o tym, kielu to już budka suflera miała przepiękne piosenki. Choć miała. Wróćmy do tematu. Po pogodowych turbulencjach z poniedziałku i ostatniego weekendu zostały ino niezbyt miłe wspomnienia, a miejscami sporo sprzątania. Na szczęście pogoda w tym tygodniu będzie pod każdym względem znacznie bardziej sprzyjająco, szczególnie jeśli planujecie iść w góry.
6: To wysoko w górach od wtorku do soboty wymarzona pogoda do wędrówek. Brak opadów, mnóstwo słońca i temperatura w ciągu dnia od 10 do 15 stopni w pierwszej połowie tygodnia, no i bliżej 20 już w weekend. Pamiętajmy tutaj o odpowiednim nawodnieniu i ochronie od słońca.
5: Powiedział szef z Okopiańskiej Stacji Meteorologicznej Paweł Parzuchowski, który podkreślał jednocześnie, że choć pogoda jest piękna, to nikt nie powiedział, że w górach nie może się błyskawicznie popsuć. Także śledźmy komunikaty i prognozy. Zmieniamy temat. 66 nieprawidłowo zaparkowanych aut ujawnili policjanci z Nowego Targu, którzy przeprowadzili w tym miesiącu akcję Parkuj Bezpiecznie. Funkcjonariusze zwrócili szczególną uwagę na auta zaparkowane w pobliżu przejść dla pieszych. Były przypadki, kiedy kierowcy ewidentnie doszli do wniosku, że jako źle jest zaparkowane. Nie jest przecież zaparkowane dobrze, a ja im tu kazał Polski malować? Policja podkreśla, że źle zaparkowane auto może ograniczać widoczność i pieszym, i kierowcom, co stworzy realne zagrożenie. Co ciekawe, według niepotwierdzonych informacji, jakie krążą po stolicy Podhalo, spośród 66 nieprawidłowo zaparkowanych aut, przynajmniej połowa była na kaczetę. I tu musimy przybocić, że w Nowym Targu panuje niesprawiedliwy stereotyp, że kierowcy na tatrzańskich blachach źle jeżdżą i źle parkują. A to przecież w ogóle nie jest prawda, bo trzeba być bardzo dobrym i bardzo odwoznym kierowcą, żeby zaparkować przy pasach, choć niekiedy nawet bezpośrednio na nich. A poza tym stanone giną na chwilę, bo musiał iść kupić guziki do pasmanterii, no. I stało się co komu, a ja kazał guzikowi w portkagu odpaść, po te zaś będzie, że chodzi bez portek, chodzi bez portek. Dobre, to telu prywaty. Na koniec zaległe pozdrowienia dla naszego słuchacza ze suchego Wojtka od córki Marysi, która był przecież dzień ojca. I jeszcze jedna ważna informacja. Trwa właśnie jedno z najbardziej kolorowych, spektakularnych i widowiskowych wydarzeń roku. Czy to koncert Filharmonii Wiedeńskiej? Nie. To odpust w Grycarowie Dolnym. I na tym skończmy. Za chwilę słyszymy się w prognozie pogody, a teraz wiadomości ze świata.
3: Wniosek o zawieszenie prawa wykonywania zawodu przez Dawida Kacprzyka złoży dzisiaj Naczelna Rada Lekarska. Ten medyk i były radny Koalicji Obywatelskiej w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. W czasie dyżurów, jak ujawniły media, prowadził działalność polityczną. Wiele decyzji na jego oddziale miało być podejmowanych poza procedurami, zarówno medycznymi, jak i prawnymi. W Warszawie przed siedzibą Naczelnej Rady Lekarskiej jest Michał Dobrowicz. Witamy.
7: Tak, dzień dobry.
3: Michale, kiedy sąd lekarski podejmie decyzję w sprawie przyszłości Dawida Kacprzyka?
7: To potrwa co najmniej kilka tygodni, tak opisuje to prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, dr Łukasz Jankowski.
8: Lekarz, stając przed sądem lekarskim, ma oczywiście prawo do obrony, powoływania świadków, przedstawiania dowodów. Nasze postępowania są zwykle szybsze niż trwające przed sądami powszechnymi. Głównym problemem jest tutaj czas pracy i ewentualne opuszczenie dyżuru medycznego, co jest naganne, wywołuje nasze oburzenie i powinno być piętnowane.
7: Sąd lekarski może zdecydować o upomnieniu, o naganie, o zakazie pełnienia funkcji kierowniczych, a nawet o odebraniu prawa wykonywania zawodu lekarza, jeśli potwierdzą się poważne zarzuty. Jak ustaliłem, jeszcze dzisiaj może zapaść decyzja o wykluczeniu lekarza Dawida Kacprzyka z warszawskiej izby lekarskiej.
3: W Krakowie rozpocznie się za chwilę jedna z dwóch zaplanowanych na dzisiaj sesji Rady Miasta. Radni zdecydują o udzieleniu władzom miasta absolutorium oraz wotum zaufania, tyle że dwóm różnym osobom. Sytuacja jest niestandardowa. Dlaczego, to wyjaśni już Paweł Konieczny.
9: Przede wszystkim dlatego, że w maju odwołano ze stanowiska Aleksandra Miszalskiego, a radni oceniają wykonanie budżetu za jego prezydentury. Podczas drugiej sesji, która zaplanowana jest na 14, odbędzie się debata nad raportem o stanie gminy za ubiegły rok. Tu sytuacja jeszcze ciekawsza, bo tradycyjnie po tej dyskusji odbywa się głosowanie nad wotum zaufania. To skierowane będzie już do komisarza, który pełni obowiązki prezydenta miasta. Zatem podczas dzisiejszych sesji dwa głosowania wyjątkowo dotyczą różnych osób. Absolutorium może otrzymać Aleksander Miszalski, a wotum zaufania Stanisław Kracik.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
10: Czwartek pogodowo zapowiada się znakomicie. Według synoptyków w całym regionie od rania będzie pełno słonka i ani jednej chmurki. To dopiero początek, bo całości dopełni idealna temperatura. Termometry w Zakopanem pokazują jutro 23 stopnie, trochę cieplej w Nowym Targu 26. Dalo samo w Szczawnicy. Biometr, jak łatwo się domyśleć, będzie korzystny. To siećku, słyszymy się jutro punktualnie w samo południe. Władysław Biały.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
4: Dzień dobry, cześć i czołem, Mariusz Ryszka. Kłaniam się, jestem, witam w Radiu Alex i polecam się tego popołudnia. Na początek przynoszę dużo dobrej muzyki. Kapela Leśniaków, za chwilę też Murray Head, a później Andy Dust. No to gramy.

0: Jest środa, czyli mały piątek, prawie weekend. Dobra informacja jest taka, że oficjalnie minęliśmy półmetek tego tygodnia, zapominamy o poniedziałku czy wtorku i koncentrujemy się na sprawach przyjemnych, czyli na weekendzie. A może już i na wakacjach? Przy okazji, jakie macie plany? Ja planuję bezpiecznie przeprowadzić was przez to środowe popołudnie i częstować informacjami o imprezach godnych polecenia. Będę też przypominał o piciu wody. Wiadomo dlaczego. W końcu lato się rozkręca. Szczegóły za moment.
1: Radio Alex.
2: Reklama.

0: 1164.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają twoje wnętrze. Pomożemy ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
6: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
7: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
6: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
8: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
9: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
10: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
15: Po reklamie.
16: W Zakopanem dzisiaj na ogół pogodnie, jeśli zachmurzenie to małe, na pewno dziś bez opadów deszczu i co najmniej 19 stopni na termometrach. Końcówka środy ma być całkowicie bezchmurna, bezchmurna także kolejna noc, no i czwartek także pogodny i słoneczny. W Zakopanem jutro 21 stopni w cieniu.

0: 24 dzień czerwca, od rana świętujemy Dzień Przytulania. To zajęcie nie tylko przyjemne, ale i dobrze robiące. Wiadomo, redukuje stres i lęk, wzmacnia odporność, uśmierza też ból.
1: Niech mnie ktoś przytuli.
0: No właśnie, proszę zatem przytulać się często i gęsto. Inne okazje do celebrowania na dziś to Dzień Pergaminu, jest Dzień Zmysłów i Dzień Pływania. Kto może, ten pływa. I a propos, jadąc do pracy o poranku, widziałem na przystankach tłumy młodych ludzi uzbrojonych w koce, ręczniki i dmuchane kółka. Co oznacza, że w planie lekcji na dziś jest plażing. No bo przed wakacjami trzeba nic nie robienie potrenować.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: W bliskiej Bochni, głęboko pod ziemią, prawdziwe, niezwykłe przygody drzemią. Najpierw spacer kopalnianą alejką i szybka przejażdżka górniczą kolejką. A kawałek dalej, nieopodal od torowiska, znajdziesz podziemne, sportowe boiska. Później do małej łodzi wsiadasz i słoną wodą się spławiasz. A jeśli chcecie mieć bilety tanie, polecamy wczesne kupowanie. Kopalnia Soli Bochnia. Atrakcje inne niż wszystkie. Więcej informacji i rezerwacja biletów na kopalnia-bochnia.pl.
5: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
6: Uwaga! Super promocja w Teddy!
7: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
13: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
14: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Po reklamie.
2: Radio Alex.

0: 24 dzień czerwca. Przypominam, mamy jeszcze dzisiaj z okazji do świętowania Dzień Wróżki i ta nasza dyżurna, znająca się na gwiazdach, zostawiła mi tutaj taką notatkę. To może ja przeczytam. Układ planet sprzyja dziś rozmowom, które mogą odmienić relacje, a także decyzjom dotyczącym przyszłości zawodowej. To dzień, w którym warto słuchać nie tylko rozumu, ale również własnego serca. No, mądrego to zawsze dobrze posłuchać. Dobrze jest posłuchać także naszych wiadomości.
1: W wiadomościach Radia Alex o 13:00. Cyfrowa geodezja w powiecie tatrzańskim to może oznaczać większe dochody dla gmin. W części z kraju i ze świata politycy koalicji rządzącej domagają się reakcji minister zdrowia w sprawie afery w warszawskim szpitalu południowym. Anna Krudek, do usłyszenia.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group. Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans. Zdrowid. Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Po reklamie.

0: No i tak się gra w środku tygodnia. David Guetta, Neo, Akon, Play Hard w Radio Alex. Muzyka wybrana dla ciebie, ona wraca za chwilę. A my wracamy do tematu konkursu. Kierunek wakacji. On potrwa do piątku. Każdego dnia popołudniami finał, a do wygrania całodzienne, rodzinne karnety do term. No to piszcie nam, jaki obieracie kierunek na wakacje. Ela napisała tak: kierunek wakacje, czyli pakowanie, trwa dłużej niż sama podróż. Do auta dzieci pyśka, a mąż odpala Radio Alex. Wyjazd oficjalnie się zaczął, nieważne gdzie, ważne z kim. Nie liczymy kilometrów ani godzin, liczymy wspólne śmiechy, przygody i wspomnienia, które zostaną z nami na długo. Bo najlepszy kierunek to tynka, jademy razem, by dychnąć łód codziennego życia, napisała Ela. No to dzięki bardzo. Czekam na kolejne zgłoszenia, a finał dzisiaj po godzinie 15.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
3: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
2: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
4: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
5: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
6: Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody, tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termyszaflary.com.
7: Już 27 i 28 czerwca zapraszamy na Dni Gminy Kościelisko na Siwej Polanie. Na naszych mieszkańców i gości czeka masa muzyki, rodzinnych atrakcji i doskonałej zabawy. Na scenie m.in. Agnieszka Chylińska, Rosalii, Kacper HTA, Wiktor Waligura i Basia Giewont. Do tego strefa rodzinna, warsztaty dla dzieci, festiwal Street Food Polska i górskie wycieczki. Dni Gminy Kościelisko 27 i 28 czerwca. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Siwej Polanie.
8: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
12: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: O nie! Gdzie moja kasa?
13: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
15: Ach, ta drżąca powieka.
16: I ten nocny skurcze łydek.
15: Biorę magnez i nie czuję efektu.
16: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
17: Po reklamie.
0: Pogodnie i słonecznie jutro, pogodnie i słonecznie w Zakopanem w piątek, w sobotę, w niedzielę, a nawet w poniedziałek też będzie pogodnie i słonecznie. No i do tego zrobi się ciepło, ciepło, a nawet gorąco. 27-28 stopni możemy zobaczyć na termometrach w niedzielę. Na początku nowego tygodnia też ciepło.
4: Radio Alex.
1: Yes. It is not that funny. That's not.

0: Tu Radio Aleks po południu i imprezy godne polecenia. Tym razem polecam kierunek Ponice. Strażacy z OSP organizują dla nas festyn, w czasie którego będą się chwalić nowoczesnym wozem ratowniczo-gaśniczym. To już w najbliższą niedzielę od godziny 14 przed remizą i będzie to nie tylko okazja do zobaczenia z bliska samochodu, ale także do posłuchania, jak będzie wykorzystywany. Będzie także dużo muzyki, zabawy i pysznego jedzenia. No a wieczorem festyn przerodzi się w zabawę taneczną. Od 20 będzie dla Was grał zespół muzyczny Parzenica. Mocno to wydarzenie polecam.
1: Radio Aleks.

0: 94.
1: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group. KPL.
2: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: Moi pokochani, no świetna wiadomość, jest what sam, czyli Tater. Macie ochotę spróbować góralskie zabawy? Przybywajcie w piątek 26 czerwca do Bielcańskiej Remizy w Wiolce Daczańskiej. Tylko na Bosyczku, wspaniała atmosfera, biesiada, góralskich potraw, smaków i napojów. A do końca będzie wam przygrywała góralska kapela Ogórki i przy tym zrobimy premierę no świetnej, no ruszej piosenki. Śmiarno-góralecka, wstęp jedynie 40 zł. Nie może was zabraknąć. Baś pięknie pyta ma Stasek Ogórek, kapela Ogórki. Bycie z nami, haj!
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: Po reklamie.
8: Muzyka wybrana dla ciebie.
9: Radio

0: Ola, niech żyje, żyje nam. A kto? No jak to kto? Słuchajcie, Lionel Messi urodził się tego dnia w 1987. Geniusz, jeden z najlepszych piłkarzy w historii futbolu, jeśli nie najlepszy. Ja czekam na kolejny mecz Argentyny, nie wiem jak wy. I czekam też na kolejne wiadomości, te u nas za chwilkę punktualnie o 14.
1: Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych wyjaśnia okoliczności wczorajszego wypadku paralotniarza w rejonie Baligówki. Za chwilę także temat wprowadzania psów na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego i obywatel Francji, który doprowadził o poranku do paraliżu warszawskiego metra. Anna Kruszewska. Słyszymy się o 14.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe, klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
5: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733 049 049.
6: Już w niedzielę 26 lipca zapraszamy do podkrakowskich Przytkowic na koncert Małej Armii Janosika. Na plenerowej letniej scenie Energy 2000 zagra największa góralska kapela w Polsce. Blisko 300 osób, dzieci, młodzież i dorośli. W programie piknik rodzinny, dmuchańce, góralskie zabawy, fotobudka, malowanie buzi i moc atrakcji. Już 26 lipca od 15. Mała Armia Janosika w letniej strefie Energy 2000 w Przytkowicach.
7: Zapraszam do stanowiska.
8: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
7: Pani Ania jest na urlopie.
8: Czyli niczego nie załatwię.
7: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
8: Uff, no i to jest zmiana.
9: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
10: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
11: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
12: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
3: Po reklamie.

0: Rod Stewart w muzyce wybranej dla Ciebie w Radio Alex, a my wracamy do naszego konkursu. Kierunek wakacje. Wszystko o zabawie znajdziecie w jednym miejscu na radioalex.com.pl, a ja przeglądam sobie kolejne zgłoszenia. Jest na przykład mail od Janusza, który pisze tak. Kierunek wakacje, czyli żona z córkami wyjeżdżają na 5 dni do Wrocławia. Taki babski wypad. Ja 2 lipca mam urodziny, więc jakiś grill będzie. Od 21 jesteśmy w Rumunii. Bardzo dziękuję za te szczegółowe informacje. Janusz, napisz jeszcze, o której ten grill, żebym wiedział, o której wpaść. I jeszcze tutaj mamy zgłoszenie od Pawła, który pisze tak. Moje wakacje to skupienie się wreszcie i obejrzenie na DVD serialu mojej młodości, czyli Robin z Sherwood z genialną muzyką Clannad. Oglądałem go 30 lat temu. Chciałbym przez ten serial cofnąć się do czasów, kiedy chodziłem do podstawówki, a życie było łatwiejsze, a problemy mniejsze. Pewnie to niezbyt popularne spędzenie czasu, ale ja kocham kino. I co mi zrobicie? No, Paweł, no, jedyne co mogę zrobić, to wręczyć Ci voucher na całodzienną wyprawę do Term. Ale czy Ty wygrasz? To się okaże po godzinie 15. Finał mocno polecam.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2 opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup 2 produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
4: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
5: Jedzie chłop na krosie, kupił sego w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na Burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
6: Gros, Czarny Dunaj, S kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
7: Uwaga! Super promocja w Teddy!
8: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl. Kaufland.

0: ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
2: Voltaren!
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Po reklamie.
5: Do końca dnia w Zakopanem na ogół pogodnie, końcówka dnia chwilami nawet bezchmurna, podobnie będzie wieczorem i w nocy. Jutro o poranku także słońce, 13 stopni na termometrach, a po południu w Zakopanem do 22.

0: Dusty Springfield in Private. To jest najlepsza muzyka na środę. Tu Radio Alex. Czy ja już mówiłem, że będzie ciepło? Nie tylko w najbliższych dniach. Całe lato może wyglądać tak jak ostatnie dni czerwca. To raczej wróżba niż prognoza. Zastrzega jednak kierownik stacji meteo w Zakopanem i namówiony przez naszą reporterkę zdradza plany Aury na wakacje.
1: No, jak wiadomo, ja bardzo nie lubię tak odległych prognoz, bo no, często są one wróżbami tak naprawdę. Natomiast no, pogoda w tym roku jest nieco inna. Te fale upałów przyszły znacznie wcześniej niż dotychczas. Być może wróży to, że całe lato będzie takie przeplatane okresami bardzo upalnymi, no i tymi niebezpiecznymi burzami, które na kilka dni przyniosą nam ochłodzenie. No, prawdopodobnie tak będzie, bo te prognozy sezonowe są cieplejsze niż norma. Inne zjawiska globalne też sprzyjają raczej wyższej temperaturze. Całe lato będzie wyglądać podobnie jak ostatni tydzień czy dwa czerwca.
0: A z Pawłem Paszuchowskim rozmawiała nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska. Bardzo dziękuję.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
5: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
4: Oraz bekonu i syropu klonowego.
5: Trudno wskazać faworyta.
4: Spróbuj, może tobie się uda.
5: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
6: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Hej kochani, jak weekend to ino na bani. W piątek o 20 gramy na wiekse hity polskiego rocka, a w sobotę zaproszone całe rodziny na kreatywne warsztaty, konkursy z nagrodami, gry, zabawy i mini park rozrywki. Wieczór zakończy koncert zespołu Zakuka. Resort Bania w Białce Tatrzańskiej. Wstęp wolny. Przyjdźcie, bo będzie się działo.
14: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
16: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: Po reklamie.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: 24 dzień czerwca w kalendarzach. Tego dnia w 1947 roku świat usłyszał o UFO. Za sprawą pewnego amerykańskiego pilota, który zgłosił, że widział 9 latających obiektów poruszających się z niesamowitą prędkością, i właśnie jego opis, w którym porównał ich ruch do spotka skaczącego po wodzie, dał początek popularnemu terminowi latający spodek. Pewnie w wakacje będzie trochę więcej czasu, żeby latające spotki obserwować, a teraz proszę posłuchać wiadomości o 15.
1: W naszym regionie odpoczniemy od burz, ale trzeba przygotować się na upały. Przed nami jubileuszowe 50. Święto Pasterskie. MSWiA wydało zalecenia na czas upałów. Szczegóły w wiadomościach radia, Aleks już za chwilę. Anna Kruszewska. Polecam.
2: Radio Aleks.
3: Reklama.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
6: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
5: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
7: Wcale się nie poddają!
8: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
5: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
9: Ogień zszedł z boczem góry.
5: Awatar, ogień i popiół.
8: Stajemy do walki!
5: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: W druku 3D liczy się powtarzalność, każda warstwa, każdy detal. Dlatego wybierasz rozwiązania, którym możesz zaufać. Filament Point, polski sklep i marka z własną linią filamentu PLA i PETG, tworzoną dla hobbystów i zastosowań profesjonalnych. Polski produkt, znane pochodzenie składu, przewidywalna jakość i stabilność druku. Sprawdzone źródło od pojedynczych projektów po produkcję w Twojej firmie. Filament Point, Twój partner w druku 3D. www.filamentpoint.com.
11: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: To pewne. Niskie ceny są codziennie.

0: 99 za kilogram. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: I to już godzina 15, w kalendarzach środa, 24 dzień czerwca, czas na wiadomości.
3: Anna Kruszewska. Mam dobrą wiadomość dla wszystkich, którzy zmęczeni są gwałtownymi opadami i burzami. Nadchodzące dni będą spokojne. Będziemy się cieszyć typowo letnią aurą. W sobotę i niedzielę temperatura wzrośnie nawet do ponad 30 stopni Celsjusza.
4: Środa i pogodnie, i bez opadów, a temperatura na całym Podhalu maksymalnie od 22 do 24 stopni. Czwartek, piątek bardzo słoneczna, sucha, bez żadnych opadów. No i w ciągu dnia temperatura będzie osiągać 25 stopni w Zakopanem, a w rejonie Nowego Targu nawet 27. W sobotę i niedzielę najprawdopodobniej napłynie do nas bardziej jeszcze upalne powietrze niż ostatnio. Temperatura w wielu miejscach Podhala przekroczy 30 stopni, zwłaszcza w niedzielę. Dla Nowego Targu te wstępne prognozy mówią o nawet 33 stopniach, czy w Zakopanem 31. To jest bardzo dużo jak na Podhala. No zobaczymy, mamy jeszcze kilka dni, może aż tak bardzo one się tym razem nie sprawdzą. No i ryzyko burz pojawia się w niedzielę i w poniedziałek według obecnych prognoz. Natomiast no, ponieważ są to odległe dane, sprawdzajmy prognozy pogody na bieżąco.
3: Mówił Paweł Parzuchowski, kierownik stacji meteorologicznej w Zakopanem.
5: Twoje sprawy.
3: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakopanem prowadzi nabór uzupełniający do programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością na ten rok. Program skierowany jest do dzieci z niepełnosprawnościami oraz osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Asystent pomaga m.in. w codziennych czynnościach, poruszaniu się poza domem oraz aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym. Nabór potrwa do 30 czerwca. Dokumenty można składać w siedzibie MOPS-u przy ulicy Jagiellońskiej w Zakopanem. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.
5: Wiadomości w Radiu Alex.
3: Lipnica Wielka przygotowuje się do jubileuszowego 50. Święta Pasterskiego. To już w najbliższy weekend. Z myślą o uczestnikach wydarzenia uruchomiona zostanie bezpłatna komunikacja autobusowa, która ułatwi dojazd na Polonę Stańcową. Busy będą kursować z Lipnicy Wielkiej, Kiczor oraz Zubrzycy Górnej, zatrzymując się także na wszystkich przystankach pośrednich, gdzie będą oczekiwać pasażerowie. Organizatorzy zachęcają do korzystania z przygotowanego transportu ze względu na ograniczoną liczbę miejsc parkingowych. W programie jubileuszowego święta znalazły się m.in. prezentacje kultury pasterskiej, orawy, konkursy, koncerty oraz występy Golec Orkiestry i kapeli górale. Na koniec mam dla Was jeszcze zaproszenie na sobotę. W remizie strażackiej w Poroninie odbędzie się taneczna zabawa charytatywna na rzecz Psoni Zakopane. Początek o 20:00. O muzyczną oprawę zadba DJ Adam Sztuka Moment, a przed publicznością wystąpi również Zbójecki Band, który zagra całkowicie charytatywnie. Na uczestników będą czekać także bufet i zabawa do białego rana. Cały dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na cele charytatywne realizowane przez Psoni Zakopane. Kopane. Ciąg dalszy informacji z kraju i ze świata. Ewa Kwaśne.
6: Mam nadzieję, że konferencja w Gdańsku będzie sposobem, żeby obniżyć eskalację emocji. One nie są potrzebne Polakom ani Ukraińcom, mówi premier Donald Tusk. Szef polskiego rządu skomentował w ten sposób rozpoczynający się jutro szczyt w sprawie odbudowy Ukrainy i zamieszania wokół tego wydarzenia na linii Warszawa-Kijów.
7: Jutro będzie okazja, żeby parę mocnych i gorzkich słów powiedzieć pod adresem nieadekwatnie reagujących polityków na różnice wynikające z trudnej historii. Będę chciał też to bardzo otwarcie powiedzieć w obecności pani premier Ukrainy. Ja decyzję konsultowano ze mną pani premier Ukrainy, pytała mnie także o opinię. Decyzję o nieobecności prezydenta Zeleńskiego ja przyjmuję z takim poczuciem, że to też może przysłużyć się tej konferencji i będzie mniej emocji, a bardziej merytoryczna.
6: Mówił premier Donald Tusk. Konferencja w Gdańsku potrwa do piątku. Rekomendacje dla wojewodów w sprawie postępowania dotyczącego fali upałów wydało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Te wytyczne przedstawiciele administracji rządowej w terenie mają przesłać władzom samorządowym. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Co jest w tych zaleceniach?
8: Polecenie podjęcia konkretnych działań. Jeśli chodzi na przykład o bezpieczeństwo dzieci, chociażby uroczystości szkolne mają się odbywać w godzinach rannych. Kolejna sprawa to szczególne zwrócenie uwagi na osoby starsze, samotne, przewlekle chore. Mowa jest też o zapewnieniu dostępu do wodu zwierzętom, domowym i wolnożyjącym. W budynkach użyteczności publicznej mają powstać tak zwane miejsca chłodu. Szczególną uwagę trzeba poświęcać sieciom energetycznym i zmniejszyć zużycie prądu i wody w okresie największego zapotrzebowania. zapotrzebowania. Podczas imprez masowych uczestnikom trzeba zapewnić wodę i miejsca zacienione. W ekstremalnych warunkach pod uwagę ma być brane odwołanie imprez. Pracodawcy mają mieć możliwość skracania czasu pracy, zwiększyć ma się liczbę ratowników w miejscach wykorzystywanych do kompieli. Należy ograniczyć dostęp do lasów. MSWiA wydało też rekomendację dotyczącą wydawania lokalnych ostrzeżeń przed upałami, także o miejscach chłodu czy dostępu do wody.
6: I na koniec jeszcze jedna informacja ważna dla kierowców. Jutro maksymalne ceny benzyny będą nieco niższe niż dziś. Od północy litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł i 96 groszy. Za olej napędowy zapłacimy tyle samo, czyli 6 zł i 11 groszy.
2: Na mapach pogodowych tylko i wyłącznie słońce. Jeśli chmury, to w symbolicznych ilościach. Tak sytuacja wygląda do niedzieli. Dopiero w poniedziałek troszeczkę więcej chmur. Mogą wtedy też pojawić się gwałtowne burze. W międzyczasie ciepło, nawet gorąco, do 28 stopni. Tyle termometry w Zakopanem mogą pokazać w niedzielę. 15 za nami, a to oznacza, że wielu z nas już pracę skończyło. Życzę bezpiecznego powrotu do domu, a tych, którzy jeszcze pracować przez kilka godzin będą, pozdrawiam i dla was gram. Ace of Base i Beautiful Life w Radiu Alex. Już teraz Felix Jen i Kaskada. Za chwilę.
5: Radio Alex.

0: Tu Radio Alex popołudniową porą, czas na finał naszej zabawy Kierunek Wakacje. Przypomnę, że formularz konkursowy, a także wszystkie potrzebne informacje znajdziecie w naszym portalu. A dzisiaj w konkursie wygrywa Aneta.
1: Hello.
0: Dzień dobry, Mariusz Ryszka, Radio Alex z tej strony. Czy dodzwoniłem się do Anety?
1: Tak, o Radio Alex, moje kochane Radio Górskie, jak ja was lubię. Nie osłucham.
0: Bardzo nam miło słyszeć takie słowa. Rozumiem, że dodzwoniliśmy się do Bielska, tak? Zgadza się?
1: Tak, tak.
0: Co tam dobrego w Bielsku słychać aktualnie?
1: Fantastycznie, ale mogłoby stanąć wasza ławka, bo zawsze jak jedziemy w Tatry, to tam stoją wasze ławeczki, coś tam, jakieś lepiej łapią fale, a u nas Cieszyn, Bielsko, to tak trochę bidnie z wami, muszę was przez internet słuchać.

0: spać.
1: Spokojnie, spokojnie, na wszystko przyjdzie czas. A ja, Aneta, chciałam jeszcze zapytać, ile razy już dzisiaj przytulałaś kogoś albo byłaś przytulana? W końcu mamy Światowy Dzień Przytulania.
0: Jeden. Teraz wróciłam z pracy, przytuliłam moją córkę. Jeden, ale będzie więcej.
1: Będzie więcej.
0: Mój łysy mąż wrócił z pracy, też go przytulę na dzień dobry. No dogadamy się. Ile trzeba?
1: Świetnie. Właśnie w sprawie konkursu dzwonię, napisałaś nam, że lubicie góry. Kochacie właściwie. Córka zamiast bawić się lalkami ma kolekcję magnesów, tak, z gór, a syn jak rozbójnik włada ciupagami, napisałaś. To się zgadza wszystko?
0: Tak, to się zgadza. On już jest trochę starszy, tak było, jak był trochę mniejszy, ale chciałam zwrócić swoją uwagę, żebyście mnie odwrócili. Natomiast dostał w waszych terenach kiedyś gałkę loda za darmo, bo ma rude włosy, dłuższe nowe, po mojemu, i podobno uważają w tamtych terenach, że przynosi szczęście, jak wchodzimy do lodziarni. Od tego czasu to jest nasza ulubiona lodziarnia, więc rzeczywiście super. Nasze dzieci są fajne.
1: Powiem ci, że u nas w Zakopanem to każdy turysta przynosi szczęście. Naprawdę, niezależnie od koloru włosów. Zapraszamy do nas. Aneta, będzie okazja, żeby do nas wpaść całą rodziną, bo właśnie wygrywasz codzienny karnet do term. Brawa dla ciebie.
0: Ale naprawdę, a
1: naprawdę.
0: Ja sobie chcę dwa stroje kąpielowe, ale się będę lansować.
1: Tak jest.
0: Ale się będę lansować.
1: Tak jest, tak trzeba robić, tak trzeba żyć.
0: Ale fajowo, ale super. I tu was nie słyszę, a tu ojej, no to coś fantastycznego, zrobiliście mi dzień. Idę po loda.
1: Staramy
0: na
1: się. Tak jest, może będzie nawet za darmo. A jak nie, to weź rachunek, a my jakoś to potem rozliczymy. Miłego popołudnia życzę i fajnie było cię usłyszeć. Wielkie dzięki.
0: No, dzięki wzajemnie, bądźcie zdrowi, pa.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
4: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
3: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
2: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
5: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
6: Kalambury, łatwe hasło.
7: Ostatnio też tak mówiłaś.
8: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
6: Dobra, pokazuję.
8: Słońce?
7: Dom?
8: Ciepło?
6: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
9: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają twoje wnętrze. Pomożemy ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
10: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
11: Moi pokochani, na świecce wiadomości z Potsdam, czyli Tater. Macie ochotę spróbować góralskie zabawy? Przybywajcie w piątek 26 czerwca do Białcańskiej Remizy w Białce Daczańskiej. Czeka na was syczku, wspaniała atmosfera, biesiada, góralskich potraw, smaków i napojów. A do końca będzie wam przygrywała góralska kapela Ogórki i przy tym zrobimy premierę na świecie, na nowszej piosenki Śmiarno-Góralecka. Wstęp jedynie 40 zł, nie może was zabraknąć. Baś pięknie pytam, Stasek Ogórek, kapela Ogórki, bycie z nami, haj!
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
14: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
15: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
13: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
3: Po reklamie.
1: Najnowsze raporty pogodowe mówią, że nad Polską w weekend przemieszczać się będzie centrum rozgrzanego wyżu barycznego Hartmut, który zapewni nam rekordowe wskazania termometrów. W Polsce może paść rekord, a jeśli chodzi o Zakopane, tutaj też ciepło. Są prognozy, które mówią, że zobaczymy tutaj nawet 30 stopni Celsjusza. Proszę się na takie okoliczności przyrody w Zakopanem czy Nowym Targu przygotować.
2: Radio Alex.
16: Check it out.

0: Grupa No Mercy, Please Don't Go, to jest muzyka wybrana dla Ciebie w Radiu Alex. Już jutro ruszają wydarzenia do jubileuszowego 50. Święta Pasterskiego na Orawie, które potrwają do niedzieli. Jubileusz rozpocznie czwartkowa uroczysta sesja samorządu gminy Lipnica Wielka, między innymi z wręczeniem pamiątkowych odznaczeń i wyróżnień. Program w ogóle całej imprezy jest niezwykle bogaty, nie dam rady go tu przedstawić w szczegółach, dlatego koniecznie musicie sprawdzić go sami na radioalex.com.pl. A organizatorzy mają jeszcze prośbę do planujących przybycie na jubileuszowe spotkania. Dotyczy ona ograniczonych miejsc parkingowych na Stańcowej Polanie i uruchomienia bezpłatnej komunikacji. A szczegółowe informacje na ten temat również w naszym portalu. Polecam.
1: Radio Alex.
2: Reklama.

0: 164.
1: Już w niedzielę 26 lipca zapraszamy do podkrakowskich Przytkowic na koncert Małej Armii Janosika. Na plenerowej letniej scenie Energy 2000 zagra największa góralska kapela w Polsce. Blisko 300 osób, dzieci, młodzież i dorośli. W programie piknik rodzinny, dmuchańce, góralskie zabawy, fotobudka, malowanie buzi i moc atrakcji. Już 26 lipca od 15:00 Mała Armia Janosika w letniej strefie Energy 2000 w Przytkowicach.
2: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złote 49 za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest!
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Po reklamie.
9: Radio.

0: Czas na kolejną kartkę z kalendarza. Wydarzenie sportowe. Teraz w roku 2010 tego dnia odbył się najdłuższy mecz tenisowy w historii. Na kortach Wimbledonu dwóch panów grało ze sobą 11 godzin i 5 minut. Tak, dokładnie. Z przerwami oczywiście, ale mecz był długaśny, a piąty set zakończył się wynikiem 70-68. Wyobraźcie sobie, co to była za gra. A u nas muzyka zagra za chwilę, wcześniej wiadomości.
1: W wiadomościach Radia Alex już za chwilę zajrzymy na budowę nowego skateparku w Nowym Targu. Będzie zaproszenie na bezpłatne wakacyjne zajęcia koszykarskie dla dzieci i młodzieży w Zakopanem i Ministerstwo Zdrowia, które wszczyna kontrolę w warszawskim Szpitalu Południowym. Anna Kruszewska. Polecam.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Szukacie miejsca na udane zakupy? Zapraszamy do delikatesów pana Steskala. Znajdziecie u nas świeże pieczywo, smaczne wędliny, owoce, warzywa i wszystko, czego potrzeba na co dzień w atrakcyjnych cenach. Czekamy na was w Rabce Zdroju, w domu handlowym Gazda, w Nowym Targu na placu Ewry, przy ulicy Szaflarskiej i na Kowańcu, a także w Jabłonce oraz Czarnym Dunajcu. Delikatesy pana Steskala. Blisko was każdego dnia.
5: Staszek, twój dom nowy?
6: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
5: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
6: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
5: Oleś musiał zapłacić?
6: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
5: Daj numer do Eko Podhale.
6: 733-049-049.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
9: Zdrowit. Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Hej kochani, jak weekend stojno na bani. W piątek o 20 gramy nowe hity polskiego rocka, a w sobotę zaproszone całe rodziny na kreatywne warsztaty, konkursy z nagrodami, gry, zabawy i mini park rozrywki. Wieczór zakończy koncert zespołu Zakuka. Resort Bania w Białce Tatrzańskiej. Wstęp wolny. Przyjdźcie, bo będzie się działo.
3: Po reklamie.
0: Na zegarach już godzina 16, nasi dziennikarze na posterunku. Czas na wiadomości.
1: Anna Kruszewska. W Nowym Targu trwa budowa skateparku. Obiekt powstaje przy ulicy Władysława Sikorskiego, opodal ścieżki rowerowej pamtraka i miasteczka komunikacyjnego. O inwestycje od lat zabiegało środowisko deskorolkarzy.
12: Potrzebne są takie rzeczy z tego względu, że są ogólnodostępne, nie tak jak na przykład, nie wiem, hokej, który trzeba iść do klubu, zapisać się tutaj, weźmiemy sobie tak naprawdę tylko, kupimy sprzęt i pójdziemy sobie w każdej chwili tak bez dodatkowych opłat pojeździć. Wiadomo, że oprócz skateparku trzeba teraz, żeby to z powrotem miasto zaczęło tętnić życiem, żeby osoby zajęły się, nie wiem, prowadzeniem jakichś szkółek, żeby stricte pod ten skate, żeby tą infrastrukturę całą, żeby ją teraz wykorzystać, zachęcić teraz dzieciaków, żeby skorzystali z tego.
1: Mówił Piotr Tokarczyk, nowotarżanin i snowboardzista. Skatepark w Nowym Targu ma mieć powierzchnię 1200 metrów kwadratowych. Projekt zakłada m.in. budowę 25 betonowych urządzeń oraz przeszkód do jazdy. Koszt inwestycji to ponad 3 miliony 730 tysięcy złotych. Jeśli prace będą przebiegać planowo, nowy obiekt zostanie otwarty w październiku tego roku. Więcej na ten temat przeczytacie na radioalex.com.pl.
2: Radio Alex poleca.
1: Wydarzenie jubileuszowego 50. Święta Pasterskiego na Orawie już od jutra do niedzieli zaprasza wójt Mateusz Lichoset.
13: Szanowni mieszkańcy Lipnicy Wielkiej, mieszkańcy Kiczor, drodzy goście, drodzy turyści, Już dzisiaj serdecznie zapraszam na 50. święto pasterskie na Stańcowej Polanie w naszej gminie. Będzie tradycyjnie, będzie kulturalnie, będzie również naukowo, ale też będziemy mogli międzypokoleniowo się spotkać i przede wszystkim dobrze się wspólnie bawić. Serdecznie Państwa zapraszam.
1: Jubileusz rozpocznie jutrzejsza uroczysta sesja samorządu gminy Lipnica Wielka. Program wydarzeń na Polanie Stańcowej jest tak bogaty, że koniecznie musicie go sprawdzić w naszym portalu, a my tylko podpowiemy, że przysłowiowy worek z muzycznymi jubileuszowymi prezentami będzie wręcz pękał w szwach. W planach są liczne koncerty.
14: Jubileuszowe święto pasterskie zapowiada się naprawdę wyjątkowo. Już dzisiaj zapraszamy Was na nasz koncert do Lipnicy Wielkiej na Polanę Stańcową 28 czerwca. Bądźcie tam razem z nami. Do zobaczenia.
1: Mówiły przedstawicielki zespołu Jedla. Ich koncert o 16.30. Organizatorzy mają też informacje i prośbę do planujących przybycie na jubileuszowe spotkania, a dotyczy ona ograniczonych miejsc parkingowych na Stańcowej Polanie, a w związku z tym uruchomienia bezpłatnej komunikacji. Już wkrótce w Zakopanem ruszą bezpłatne wakacyjne zajęcia koszykarskie dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 18 lat. Spotkania będą odbywać się w każdy piątek lipca na boisku w Parku Miejskim. Młodsza grupa w wieku od 10 do 13 lat będzie zaczynała o godzinie 12.30, a starsza od lat 14 o 14. Organizatorzy zachęcają do aktywnego spędzenia wakacji, nauki gry w koszykówkę i wspólnej zabawy. Zapisy będą prowadzone bezpośrednio przed zajęciami. Po informacjach z naszego regionu czas na te z kraju i ze świata. Ewa Kwaśne.
15: Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie formalnie wygasi mandat lekarza Dawida Kasprzyka. Jest to konsekwencja kolejnych doniesień o nieprawidłowościach nakierowanym przez tego medyka szpitalnym oddziale ratunkowym w warszawskim Szpitalu Południowym. Wiele decyzji miało tam być podejmowanych poza procedurami, zarówno medycznymi, jak i prawnymi. Równolegle Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało dzisiaj, że sprawdzi, jak wyglądało leczenie osób, które zmarły na tym oddziale. Michał Dobrowicz. Michale, co dokładnie sprawdzą kontrolerzy?
16: W pierwszej kolejności, czy medycy na SOR-ze w warszawskim Szpitalu Południowym reagowali zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Tak to opisuje wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
17: Kontrola będzie obejmowała sposób udzielania świadczeń medycznych przez personel medyczny.
16: Zapytałem tu przed chwilą wiceminister zdrowia, jakie jest stanowisko resortu w sprawie ostatnich doniesień dotyczących Szpitala Południowego w Warszawie.
17: Ja byłam zmrożona, bo ja sobie też powinnam, chyba wszyscy powinniśmy sobie zadać pytanie, dlaczego to nie zostało wcześniej zgłoszone do prokuratury.
16: W południe w warszawskiej prokuraturze rozpoczęło się przesłuchanie byłego ordynatora chirurgii w Szpitalu Południowym, doktora Emila Jędrzejewskiego. To właśnie on twierdził, że procedury były tam wykonywane w sposób wadliwy.
15: W Senacie trwają prace nad ustawą o statusie osoby najbliższej. Ta rządowa regulacja pozwala na formalizację związków jednopłciowych w Polsce. Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości chcą odrzucenia projektu w całości. W Izbie Wyższej Parlamentu jest nasz reporter Jakub Rybski.
18: Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości mówią wprost, że ta ustawa jest po prostu niekonstytucyjna. Politycy tej partii twierdzą też, że wiele proponowanych rozwiązań, takich jak dostęp do informacji medycznej czy kwestie dziedziczenia, jest już dziś możliwych na gruncie obowiązujących przepisów.
19: Myślę, że to jest nadregulacja, którą nie powinniśmy wprowadzać. Te uwarunkowania prawne, które są w tej chwili, myślę, są wystarczające.
18: Mówił senator PiS-u Waldemar Kraska. Z kolei wicemarszałek Senatu z Lewicy Magdalena Biejat odpiera te zarzuty i wskazuje, że ustawa ma przede wszystkim ułatwić życie osobom, które żyją w nieformalnych związkach.
20: To nie jest ustawa ani o czyichś przekonaniach, ani o czyichś wierze, ani ideologii, tylko o ludziach. O ludziach, którzy po prostu czekają, aż uregulujemy tę sprawę, aż osoby, które żyją w związkach nieformalnych, będą miały szansę na jakieś wsparcie ze strony państwa i w ogóle dostrzeżenie ich potrzeb.
18: Głosowanie nad ustawą o statusie osoby najbliższej odbędzie się jutro.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Prognozy pogody, no właściwie jest takie kopiuj w klej przez kilka kolejnych dni. Pogodnie, słonecznie i ciepło w Zakopanem. Temperatura z dwójką z przodu do nawet 30 stopni w najbliższy weekend. Takie są wstępne prognozy. Czy się sprawdzą? No pożyjemy, zobaczymy. Odrobina lata chyba nikomu jeszcze nie zaszkodziła. Na wszelki wypadek proszę przygotować okulary przeciwsłoneczne, nakrycia głowy, no i pić dużo wody.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Za nami już godzina 16, tu Radio Alex popołudniową porą. Czas przypomnieć, kto dziś na liście solenizantów. Życzenia przyjmują Dorota, Łucja i Prosper. No to wszystkiego dobrego. W Radiu Alex także pocztówka dźwiękowa dla was. Zaśpiewa sam Enrique Iglesias.

0: Przeglądam sobie portale pogodowe, no i wszyscy ostrzegają, że nadchodzi skwar. W najbliższych dniach termometry w kraju mają pokazać nawet 40 stopni Celsjusza, a jeśli tak się stanie, to padnie nowy rekord. Ten aktualny dla czerwca wynosi 38,3 stopnia Celsjusza. Został ustanowiony w 2019 roku w Radzyniu w województwie lubuskim. Taki sam wynik padł również 3 lata później w Słubicach. Co więcej, może także paść rekord wszechczasów. Najwyższa dotąd zmierzona temperatura w Polsce wynosi 40,5 stopnia Celsjusza. Taką wartość miały termometry pokazywać w sierpniu w 1943 roku na Dolnym Śląsku. Czyli będzie więcej. Nie no, słuchajcie, ja przepraszam, muszę się napić wody i włączyć klimatyzację.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
3: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
2: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
4: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
5: Już 27 i 28 czerwca zapraszamy na Dni Gminy Kościelisko na Siwej Polanie. Na naszych mieszkańców i gości czeka masa muzyki, rodzinnych atrakcji i doskonałej zabawy. Na scenie m.in. Agnieszka Chylińska, Rozali, Kacper HTA, Wiktor Waligura i Basia Giewont. Do tego strefa rodzinna, warsztaty dla dzieci, festiwal Street Food Polska i górskie wycieczki. Dni Gminy Kościelisko 27 i 28 czerwca. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Siwej Polanie.
6: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3.

0: asmbgroup.pl.
1: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk. Przysnacki, prażynki o smaku bekonu. Wspaniale się to ogląda. A jak smakuje? Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
2: Zapraszam do stanowiska.
3: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
2: Pani Ania jest na urlopie.
3: Czyli niczego nie załatwię.
2: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
3: Uff, no i to jest zmiana.
4: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
5: Wy plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
6: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny wieczór z Mundialem. A dziś Szwajcaria-Kanada, Szkocja-Brazylia, Czechy-Meksyk. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit.
11: Po reklamie.
12: Wieczorem i w nocy w Zakopanem bezchmurne niebo. Jeśli chodzi o to, co jutro, to jutro też bezchmurne niebo w większości. Jeśli zachmurzenie, to małe. Bez opadów parasole można zostawić w domu. No chyba, że do ochrony przed słońcem, to wtedy można zabrać, bo będzie pogodnie. 22 stopnie na termometrach jutro po południu.

0: Panie i panowie, pozwolicie, że przypomnę, 24 dzień czerwca to jest Światowy Dzień Przytulania. Jeśli myślicie, że wiecie o tym wszystko, to tylko wam się wydaje. A oto mało znane fakty. Po pierwsze, żeby się liczyło, musi takie przytulanie trwać minimum 20 sekund. Dopiero wtedy ciśnienie nam spada, eksploduje poziom oksytocyny, a hormon stresu ucieka, gdzie pieprz rośnie. Po drugie, najlepiej tulić drugiego człowieka. No ale czasem wystarczy także poduszka. Udowodnili to japońscy naukowcy. Może też być ulubiona maskotka i też zadziała. A i jeszcze pewna terapeutka stworzyła nawet taką przytulankową matematykę. Potrzebujemy 4 uścisków dziennie, by przetrwać, 8, by zachować równowagę i 12, żeby się realnie rozwijać. O, to mnie zostało jeszcze 4 do 8, no to niech mnie ktoś przytuli.
1: Radio Alex.
2: Reklama.

0: 64.
1: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
2: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Znak. Ciao!
4: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
5: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
6: Została nam już tylko apteczka.
5: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
6: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
5: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
7: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
5: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
7: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
8: Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
11: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
13: Po reklamie.
14: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Za chwilę godzina 17, na mnie już pora. Mariusz Ryszka, dziękuję za wspólnie spędzony czas. No to ja polecam przytulanie na resztę dnia. Dzisiaj święto tej czynności, a jutro będzie Dzień Marynarza. Czy ja już mówiłem, że jak byłem młody, to chciałem być marynarzem? Więcej opowieści na ten temat jutro po południu. A teraz się odmeldowuję, trzymajcie się chłodno i do usłyszenia jutro. Pa, pa!
1: 19 nowych radiowozów wyjedzie na ulicę powiatu nowotarskiego. Ponad 18 milionów złotych dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach programu Sportowa Małopolska. Zakończyło się przesłuchanie lekarza, który informował już wcześniej o nieprawidłowościach w warszawskim szpitalu południowym. Szczegóły będę miała dla Was w wiadomościach radia Alex o 17. Anna Kruszewska. Zapraszam.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Moi pokochani, no świetne wiadomości, spod sam czy tater. Macie ochotę spróbować góralskie zabawy? Przybywajcie w piątek 26 czerwca do Bielcańskiej Remizy w Wiolce Daczańskiej. Przekona w Osyczku, wspaniała atmosfera, biesiada, góralskich potraw, smaków i napojów. A do końca będzie wam przygrywała góralska kapela Ogórki i przy tym zrobimy premierę no świecej, no rosyj, piosenki Śmiarno-Góralecka. Wstęp jedynie 40 zł, nie może was zabraknąć. Baś pięknie pytam, Stasek Ogórek, kapela Ogórki, bycie z nami, haj!
5: Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termeszaflary.com.
6: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
7: Kto zwalcza ból?
8: Wundary!
7: Kto?
8: Wundary!
9: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Po reklamie.
12: Jest środa, 24 czerwca, minęła godzina 17. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
1: Anna Kruszewska. Flota nowotarskiej policji powiększyła się o 19 nowych radiowozów. Dzięki wsparciu samorządów z powiatu nowotarskiego do służby trafiło 13 oznakowanych i 6 nieoznakowanych pojazdów. To jednak nie koniec. W ramach projektu Interreg funkcjonariusze otrzymali także pojazd terenowy oraz 4 rowery elektryczne, które będą wykorzystywane m.in. w trudno dostępnych miejscach i na szlakach turystycznych. Dodatkowo samorząd gminy Czarny Dunajec przekazał policji 3 defibrylatory AED. Jeden zostanie zamontowany przy komisariacie, a 2 kolejne trafią na wyposażenie nowych radiowozów.
2: Radio Alex jest blisko. Mówimy o Twoich sprawach.
1: Radni Sejmiku Województwa Małopolskiego zdecydowali na ostatniej sesji, że ponad 18 milionów złotych zostanie przeznaczone na dofinansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach programu Sportowa Małopolska. Małopolski Program Rozwoju Bazy Sportowej, edycja druga. Uznanie w oczach komisji znalazły m.in. wnioski, które wpłynęły z naszego regionu, czyli Czersztyna, Zakopanego i powiatu nowotarskiego. W sumie będą to 3 źródła finansowania, wyjaśnił podczas prezentacji projektu uchwały wicemarszałek Witold Kozłowski.
13: Budżet województwa, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz beneficjent dostateczny, udziały 30%, 30% i 40% beneficjenci. Województwo Małopolskie zgodnie z informacją z ministerstwa o kwotach, które zostały zgodnie z algorytmem obliczone, przeznaczyło na ten program 18 milionów 250 tysięcy, ministerstwo również 18 250 tysięcy, co daje 36,5 miliona.
1: Wnioski były kierowane do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Resort przekazał je do konkretnych województw. Dzięki tym środkom w Małopolsce powstaną m.in. nowe kompleksy sportowe, hale i boiska, a istniejące obiekty zostaną zmodernizowane.
2: O tym się mówi w regionie.
1: W powiecie tatrzańskim trwają szeroko zakrojone prace nad aktualizacją ewidencji gruntów i budynków. Projekt pod nazwą Cyfrowe rozwiązania dla geodezji powiatu tatrzańskiego pomoże stworzyć aktualną cyfrową mapę ewidencji gruntów. Skorzystają mieszkańcy, ale też i do kas gminnych. Wpłynie więcej pieniędzy, przekonuje Jacek Kuchta, naczelnik Wydziału Geodezji w powiecie tatrzańskim.
3: Przede wszystkim dla mieszkańców będzie taka korzyść, że na geoportalu mapowym pojawią się już odcinki granic, na które są dokumenty w zasobie geodezyjnym i które do tej pory nie były wykazywane prawidłowo, a w tym momencie pojawią się w prawidłowym miejscu na tych portalach mapowych.
1: Cyfrowa mapa ewidencji gruntów wykaże również zmiany w terenie, zwłaszcza tam, gdzie powstały nowe budynki albo gdzie obszar zmienił swoje przeznaczenie.
3: W obrębach wiejskich tak zauważamy, że naprawdę sporo działek jednak tych zabudowanych ciągle jest, posiada użytek rolny, pastwisko czy łąka, podczas kiedy powinien być tam użytek mieszkalny, zabudowany, czyli tak oznaczony literką B. To na pewno wpłynie na wysokość podatków naliczanych dla właścicieli gruntów, co przełoży się oczywiście na wpływy dla gmin. Z tego, co obserwujemy, to dla jednego obrębu to może być nawet 50-100 tysięcy złotych rocznie dla jednej wsi w gminie.
1: Mówił Jacek Kuchta, naczelnik Wydziału Geodezji w powiecie tatrzańskim. A ciąg dalszej informacji z kraju i ze świata ma dla nas Anna Wachowska.
8: W warszawskiej prokuraturze zakończyło się przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego, byłego pracownika Szpitala Południowego. Twierdzi on, przypominamy, że w placówce miało dochodzić do licznych nieprawidłowości, w tym błędów lekarskich, które kończyły się śmiercią pacjentów. Rzecznik prokuratury okręgowej poinformował o postępowaniach, jakie prowadzone są w sprawie nieprawidłowości w tym szpitalu.
14: Mamy tutaj do czynienia w ciągu ostatnich 3,5 roku z 32 postępowaniami prowadzonymi w prokuraturach warszawskich. 12 postępowań z tej ogólnej liczby to postępowania dotyczące zdarzeń, które zakończyły się zgonem na terenie Szpitala Południowego. Jest to liczba nieodbiegająca normą od innych postępowań dotyczących spraw o takim charakterze, które były prowadzone w innych jednostkach prokuratury i dotyczyły innych szpitali.
8: Mówił prokurator Piotr Skiba. Warszawskie metro znów sparaliżowane. Służby zamknęły odcinek linii M1 od Kabat do Pola Mokotowskiego. Łączymy się z Michałem Krasoniem. Witamy, Michale.
15: Dzień dobry.
8: Co się dzieje?
15: Jak usłyszałem od pracowników metra, stacja Służew została zamknięta na prośbę policjantów. Nie wiadomo obecnie, co dokładnie się stało i jak długo mogą potrwać utrudnienia. Na wyłączonym odcinku kursują autobusy zastępcze. Przypomnę, że dziś nad ranem obywatel Francji wszedł na Ursynowie do tunelu metra i został zatrzymany przez policjantów w rejonie właśnie zamkniętej stacji Służew. To na kilka godzin w porannym szczycie komunikacyjnym wyłączyło ten odcinek z ruchu. Policjanci próbowali przesłuchać mężczyznę, jednak ten nie chciał współpracować z funkcjonariuszami.
16: Zakopane i okolice. Proszę bardzo, temperatura 23 stopnie Celsjusza. Na barometrach jakieś 1005-1004 hektopaskale. I wiatr, który nawet w porywach jest słaby. Mamy piękne niebo, zachmurzenie małe i żadnego deszczu, przynajmniej jak na razie nie widzę gdzieś tam hen-hen przed nami. Rozpoczynamy nasz program po godzinach, a w nim o przytulaniu dziś będzie, bo mamy dzień przytulania. Co daje przytulanie i dlaczego warto się przytulać, ale i nie tylko. Do 21:00 witaj, zapraszam Wojtek Bednarczyk.

0: Dziś mamy 24 czerwca, jeszcze trwa i jeszcze warto zwrócić uwagę na to, jakie dzisiaj mamy święto i dzień, bo jest to dzień przytulania. No to takie święto, które wymaga jedynie odrobinkę zaangażowania, a przecież przytulanie to jest naprawdę fantastyczny sposób, żeby chociażby okazać drugiemu człowiekowi sympatię, nie wiem, miłość, albo zwyczajnie podarować trochę ciepła. Pamiętajmy o tym nie tylko dzisiaj, 24 czerwca, aby się po prostu przytulać.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
4: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
5: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
4: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
6: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
7: W pobliskiej Bochni, głęboko pod ziemią, prawdziwe, niezwykłe przygody drzemią. Najpierw spacer kopalnianą alejką i szybka przejażdżka górniczą kolejką. A kawałek dalej, nieopodal od torowiska, znajdziesz podziemne sportowe boiska. Później do małej łodzi wsiadasz i słoną wodą się spławiasz. A jeśli chcecie mieć bilety tanie, polecamy wczesne kupowanie. Kopalnia Soli Bochnia. Atrakcje inne niż wszystkie. Więcej informacji i rezerwacja biletów na kopalnia-bochnia.pl.
8: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
9: Już w niedzielę 26 lipca zapraszamy do podkrakowskich Przytkowic na koncert Małej Armii Janosika. Na plenerowej letniej scenie Energy 2000 zagra największa góralska kapela w Polsce. Blisko 300 osób, dzieci, młodzież i dorośli. W programie piknik rodzinny, dmuchańce, góralskie zabawy, fotobudka, malowanie buzi i moc atrakcji. Już 26 lipca od 15:00 Mała Armia Janosika w letniej strefie Energy 2000 w Przytkowicach.
10: Szukasz sposobu na stabilny rozwój firmy? Gotoma General to Twój generalny wykonawca systemów IT. Jako autoryzowany partner Enova 365 wdrożymy w Twoim przedsiębiorstwie system ERP szyty na miarę. Dostarczamy rozwiązania IT, które zoptymalizują każdy etap pracy. Gotoma General. Przejmujemy pełną odpowiedzialność za cyfryzację Twojego biznesu. Zyskaj pełną kontrolę nad technologią. gotomageneral.com.
11: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
12: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokój.

0: Przytulanie dla nas jest bardzo ważne i będę wam to udowadniał dzisiaj kilkoma takimi, powiedziałbym, dowodami. Pierwszy dowód to jest taki, że podczas uścisku mózg uwalnia tak zwaną oksytocynę, nazywaną inaczej hormonem miłości i przywiązania, która to buduje zaufanie i daje poczucie bezpieczeństwa. Krótko mówiąc, przytulając się, czujemy się bezpieczniej i możemy komuś bardziej zaufać. To pierwszy powód, dla którego warto się przytulać, a tych powodów jeszcze kilka dzisiaj będzie do 21. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Już 27 i 28 czerwca zapraszamy na Dni Gminy Kościelisko na Siwej Polanie. Na naszych mieszkańców i gości czeka masa muzyki, rodzinnych atrakcji i doskonałej zabawy. Na scenie m.in. Agnieszka Chylińska, Rozali, Kacper HTA, Wiktor Waligura i Basia Giewont. Do tego strefa rodzinna, warsztaty dla dzieci, festiwal Street Food Polska i górskie wycieczki. Dni Gminy Kościelisko 27 i 28 czerwca. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Siwej Polanie.
4: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak-Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak-Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
10: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Hej kochani, jak weekend stoi no na bani. W piątek o 20 gramy nowe hity polskiego rocka, a w sobotę zaproszone całe rodziny na kreatywne warsztaty, konkursy z nagrodami, gry, zabawy i mini park rozrywki. Wieczór zakończy koncert zespołu Zakuka. Resort Bania w Białce Tatrzańskiej. Wstęp wolny. Przyjdźcie, bo będzie się działo.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Po reklamie.

0: tę godzinę kończy nam duet Tayo Cruz i Kylie w nagraniu Higher. Zaraz będzie godzina 18, więc czas przygotować się na najnowsze wiadomości w Radio Alex.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Kalambury, przegrane robi obiad.
3: Mama pokazuje zimę?
4: Albo stoi przy lodówce.
2: Dobra, to jeszcze raz.
3: Dom?
4: Ciepło!
2: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
5: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
6: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
7: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
8: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
2: Po reklamie.
0: Jest środa, 24 dzień czerwca, minęła godzina 18. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
9: Przesłuchiwany dziś w charakterze świadka, dr Emil Jędrzejewski nie odpowiedział na żadne z pytań, jakie zadawali mu śledczy, twierdzi prokuratura.
10: To ten lekarz, który twierdzi, że w stołecznym szpitalu południowym dochodziło do licznych nieprawidłowości.
9: W tym błędów lekarskich, które kończyły się śmiercią pacjentów.
10: Świadek zakomunikował, że nie chce zeznawać bez pełnomocnika i wnioskował o odroczenie terminu przesłuchania, ale na to prokuratura się nie zgodziła.
9: Przed prokuraturą okręgową jest Magdalena Greinert.
11: Dzień
9: witamy,
11: dobry.
9: Magdo. Jak według śledczych przebiegało to przesłuchanie?
11: Lekarz złożył do protokołu notatkę zawierającą nazwiska dwóch osób pokrzywdzonych i ich numery PESEL. Tłumaczył, że jego wiedza dotyczy właśnie tych dwóch osób. Śmierć jednej z nich jest obecnie przedmiotem prowadzonego postępowania przez prokuraturę rejonową Warszawa-Ursynów.
12: Byliśmy przygotowani na procesowe zatrzymanie tego telefonu, jak również jego zabezpieczenie. Świadek oświadczył, że telefon, z którym przyszedł, to nie jest ten telefon, na którym znajdują się posiadane przez niego informacje, m.in. wiadomości.
11: Informował prokurator Piotr Skiba.
10: Nie doszło do zwołanego na dziś posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
9: Na posiedzeniu poza 11 urzędującymi stawiła się czwórka sędziów powołanych przez Sejm, ale nieuznawanych przez prezesa Bogdana Święczkowskiego.
10: Nieuznawanych, bo przypomnijmy, złożyli ślubowanie w Sejmie, ale przy nieobecności prezydenta. Nieoficjalnie przebieg dzisiejszych obrad poznał Tomasz Skory.
13: Posiedzenia zgromadzenia są niejawne. Ustaliłem jednak, że prowadzący je prezes Święczkowski trzykrotnie wzywał do opuszczenia sali osoby, jakie nazwał znajdujące się tu nielegalnie. Na wezwanie nie zareagowała jednak ani wypraszana tak czwórka sędziów zaprzysiężonych w Sejmie, ale bez obecności prezydenta, ani też żaden z pozostałych sędziów. Po sprawdzeniu listy obecności, na której nie podpisało się dwoje sędziów, którzy złożyli ślubowania przed prezydentem, prezes Święczkowski musiał stwierdzić, że zgromadzeniu brak kworum i opuścił salę. Razem z nim opuściło ją tylko dwóch innych. Pozostali najwyraźniej uznali status sędziów niezaprzysiężonych przez prezydenta. Przebieg wydarzeń wskazuje więc, że Bogdan Święczkowski traci w Trybunale wpływ nawet na starych sędziów. Za kilka dni zaś skład Trybunału zasili kolejny nowy sędzia wybrany głosami obecnej koalicji.
10: Stołeczni policjanci ponownie sprawdzają stację metra Służew pod kątem pirotechnicznym.
9: Wszystko dlatego, że zatrzymany dziś nad ranem w tunelu mężczyzna nie chciał współpracować z funkcjonariuszami.
10: W związku z tym ponownie wyłączony został odcinek linii M1 od Kabat do Pola Mokotowskiego. Kursuje tam komunikacja zastępcza.
0: Temperatura jeszcze z dwójką z przodu, takie oczko, 21, ale nie jest źle, bo zachmurzenie małe, słaby wiatr i ciśnienie w okolicach 1005-1008 hektopaskali. Biometr korzystny, bo to słońce sprawia, że chce nam się funkcjonować. Zdecydowanie lepiej jest, gdy oczywiście tych stopni jest trochę mniej i to jest właśnie ta idealna temperatura jak dla mnie. W kolejnej godzinie naszego programu dalej będziemy się przytulać i sprawdzać, co daje nam przytulanie. Będą również newsy i plotki ze świata show biznesu. Zostańcie z nami do 21:00. Witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.

0: Dziś dzień przytulania i sprawdzamy, co daje nam przytulanie. Między innymi przytulanie to przede wszystkim mniej stresu i zdrowsze serce. Samo przytulanie obniża przecież poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu, wycisza tętno, no i też redukuje ciśnienie krwi. Zatem przytulajmy się nie tylko dziś.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Szukacie miejsca na udane zakupy? Zapraszamy do delikatesów pana Steskala. Znajdziecie u nas świeże pieczywo, smaczne wędliny, owoce, warzywa i wszystko, czego potrzeba na co dzień w atrakcyjnych cenach. Czekamy na Was w Rabce Zdroju w domu handlowym Gazda, w Nowym Targu na placu Ewry, przy ulicy Szaflarskiej i na Kowańcu, a także w Jabłonce oraz Czarnym Dunajcu. Delikatesy pana Steskala. Blisko Was każdego dnia.
2: Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termeszaflary.com.
4: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
5: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
6: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
7: Gros, Czarny Dunaj, S kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji, drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
9: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
10: Castorama.
11: Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płyt,

0: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
0: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny wieczór z Mundialem. A dziś Szwajcaria-Kanada, Szkocja-Brazylia, Czechy-Meksyk. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Po reklamie.

0: Zapraszam na środowe krótkie newsy i plotki ze świata show biznesu. Tym razem zajrzymy do portfela Dody. Ta gościła niedawno w podcaście Biznes Misja, gdzie opowiedziała m.in. o graniu na firmowych imprezach i ujawniła swoją, jak się okazuje, całkiem niemałą stawkę. Twierdzi, że 150 tysięcy złotych za 15 minut to minimum, za mniej nie gra. Przyznała też, że nawet za 1 000 000 złotych nie przekonałby jej nikt do zaśpiewania na weselu. No ale umówmy się, wesele weselu nierówne. Te przyjęcia weselne wyglądają już teraz zupełnie inaczej i myślę, że gdyby się znalazł ten milion, po cichu pewnie by zaśpiewała. Choć z drugiej strony przecież cicho nie śpiewa. No, tak czy inaczej, takich to trzeba płacić, jeśli chce się mieć Dodę na imprezie filmowej. Przynajmniej 150 tysięcy za kwadrans.
1: Radio Alex.

0: Dzisiaj w programie, w związku z tym, że mamy dzień przytulania, sprawdzamy, co daje nam takie przytulanie. No i oto kolejna opcja, wsparcie odporności. Udowodniono bowiem, że codzienne, regularne przytulanie stymuluje układ odpornościowy do walki z infekcjami. Zatem nie tylko suplementy diety, nie tylko oczywiście spożywanie odpowiednich witamin i minerałów, ale również samo przytulanie może sprawić, że będziemy odporniejsi na chorobę.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Dzień dobry, moim gościem jest wójt gminy Bukowina Tatrzańska, pan Andrzej Pietrzyk. Co dzieje się w gminie w zakresie inwestycji infrastrukturalnych i z czego mieszkańcy będą mogli wkrótce korzystać?
4: Najważniejszymi inwestycjami realizowanymi w tym roku, ale też wychodzi na to, że jednymi z ważniejszych w ogóle w historii gminy i najdroższych, to jest budowa oczyszczalni ścieków w Białce Tatrzańskiej, a właściwie jej koniec, który jest przewidziany na ten rok. Jednocześnie jest realizowana kanalizacja właśnie w Białce Tatrzańskiej. Realizujemy odcinki idąc od oczyszczalni w kierunku stacji Orlen. Uzyskaliśmy również dofinansowanie na remont budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzegi, więc będzie remontowana tam świetlica wiejska i remont boiska sportowego Orlik w Jurgowie, na który uzyskaliśmy dofinansowanie 5 tysięcy złotych. Jednocześnie zakończyła się przebudowa gminnej drogi w Leśnicy na ulicy Stefany i równocześnie, jak jesteśmy już w tej części gminy, to sieć kanalizacyjna przy ulicy Jana Pawła II w Groniu. Z takich rzeczy, które niedługo będą się realizować, to kończy się dokumentacja na kolejną drogę w Leśnicy i realizujemy odcinek oświetlenia ulicznego w Bukowinie na ulicy Leśnej, jak również projektują się kolejne odcinki, m.in. Wierch Głodowski.
3: Gmina rozwija się prężnie, więc obfituje także w wydarzenia. Na co mieszkańcy, a także osoby odwiedzające gminę Bukowina Tatrzańska powinny zwrócić szczególną uwagę w najbliższych miesiącach?
4: Realizowany jest fajny projekt lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji LOWE i w ramach tego projektu trwają bezpłatne zajęcia dla dorosłych. To jest bardzo bogaty projekt. Są tam kursy haftu, nauka języka angielskiego, pilates, malowanie na szkle oraz zajęcia z zakresu edukacji regionalnej, więc to jest taki dość ciekawy edukacyjny projekt. I Centrum Rozwoju Cyfrowego, które działa od kilku lat w gminie, kontynuuje działania edukacyjne dla mieszkańców. Kolejne już szkolenie, tym razem z druku 3D oraz kursu obsługi programu Excel.
3: Dziękuję serdecznie za rozmowę. Naszym gościem był wójt gminy Bukowina Tatrzańska, pan Andrzej Pietrzyk. Więcej informacji o tym, co dzieje się wokół nas, znajdziecie na facebookowym fanpage'u gminy i na stronie internetowej ugbukowinatatrzańska.pl.
2: Po reklamie.

0: MC Sar i Real McCoy w utworze Another Night. Za chwilę będziemy już zbliżali się praktycznie do godziny 19. Punktualnie o 19 zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości w Radio Alex.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group. KPL.
4: Kalambury? Łatwe hasło.
5: Ostatnio też tak mówiłaś.
6: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
4: Dobra, pokazuję.
6: Słońce?
5: Dom?
6: Ciepło?
4: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
7: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
13: Ach, ta drżąca powieka.
14: I ten nocny skurcze łydek.
13: Biorę magnez i nie czuję efektu.
14: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
15: Hej kochani, jak weekend to ino na bani. W piątek o 20 gramy największe hity polskiego rocka, a w sobotę zaproszone całe rodziny na kreatywne warsztaty, konkursy z nagrodami, gry, zabawy i mini park rozrywki. Wieczór zakończy koncert zespołu Zakuka. Resort Bania w Białce Tatrzańskiej. Wstęp wolny. Przyjdźcie, bo będzie się działo.
2: Po reklamie.
0: Jest 24 czerwca, mamy środowy wieczór, minęła godzina 19, czas na najnowsze wiadomości.
16: Ponad 5 tysięcy złotych grzywny zapłaci ksiądz, który w Wielki Piątek w Lublinie został zatrzymany przez policję.
17: 41-letni kapłan miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Wobec duchownego orzeczono 4-letni zakaz prowadzenia pojazdów oraz przepadek samochodu.
16: Kolejna tajemnica zamku Czocha wychodzi na światło dzienne.
17: I to dosłownie. Pracownicy tej 13-wiecznej dolnośląskiej warowni przebili się przez mur do tajnego przejścia przy najbardziej reprezentacyjnej komnacie książęcej.
16: To wielki dzień dla wszystkich miłośników tajemnic, mówi przewodniczka Lucyna Herba-Pomperska.
18: Jestem zafascynowana tym miejscem. Uważam, że jest to najbardziej tajemniczy zamek na terenie Dolnego Śląska, a może i Polski. Przede wszystkim słynie z tajnych przejść. Tych tajnych przejść mamy 40. Dzisiaj odkrywamy kolejne.
17: Pierwsi turyści przejdą nową skrytką już w najbliższy weekend.
16: Będą achy i ochy.
17: Oj, będą.
16: Na Zamku Czocha.
17: Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
16: Witam. Gratka dla Moli Książkowych. Na początek tak. O najnowszej książce polskiej noblistki.
19: To ma być ostatnia duża powieść Olgi Tokarczuk. Pisarka zapowiedziała to właśnie we Wrocławiu podczas festiwalu psychologicznego. Dodała, że jest to dla niej taki moment domknięcia ponad 30 lat pisania powieści. Ta nowa ma dotyczyć jednego z największych przesiedleń w dziejach Europy. Chodzi o Dolny Śląsk, który po II wojnie światowej opuściła ludność niemiecka, a na jego teren przybyła ludność z byłych Kresów i innych stron powojennej Polski. Tokarczuk właśnie skończyła pisać książkę, a premiera jesienią. Tom Holland i Zendaya pojawili się w Rzymie przy okazji spotkań z fanami czekającymi na premierę nowego Spidermana. Wielu, jak słychać, próbowało zwrócić uwagę Toma Hollanda, by zrobić sobie zdjęcie w kinach Spider-Man Całkiem Nowy Dzień od 31 lipca. Fragmenty Diggera, nowego filmu z udziałem Toma Cruise'a, znalazły się w rocznicowym nagraniu, które aktor sam wrzucił do sieci. Uczcił tak 46 lat kariery. W nowej komedii gra miliardera działającego w branży naftowej. Premiera 2 października, a Tom Cruise wrzucił też fragmenty innych swoich filmów Top Gun, Jerry Maguire czy Mission Impossible.
0: Za nami godzina 19 i na termometrach już poniżej 20 w okolicach 19 stopni Celsjusza. I choć mamy małe zachmurzenie, to jednak powolutku będzie nam temperatura spadała. Na barometrach w okolicach 1500-1008 hektopaskali tu się niewiele zmienia, praktycznie nic. No i co najważniejsze, słaby wiatr, więc biometr mamy korzystny. O przytulaniu mówić dziś będziemy dużo i także w tej godzinie między innymi dowiemy się, czym jest przytulanie, jaka jest zalecana dawka przytulania i czy spanie ze zwierzętami też nam sprzyja. Do godziny 21:00 witaj i zaprasza Wojtek Bednarczyk.
1: Radio Alex.

Przed nami kolejna korzyść, jaką daje nam przytulanie, bo dziś 24 czerwca, przypominam wszystkim tym, którzy nie wiedzą, mamy dzień przytulania, więc nie zapomnijcie jeszcze dzisiaj przytulić tam kogoś. Macie na to trochę czasu, mój kolega to chętnie by przytulił parę złotych, ale on takie przytulanie raczej preferuje. A jeśli chodzi o normalne przytulanie, no to warto zwrócić uwagę na kolejne korzyści, jakie nam

0: szybka przejażdżka górniczą kolejką, a kawałek dalej, nieopodal od torowiska, znajdziesz podziemne sportowe boiska. Później do małej łodzi wsiadasz i słoną wodą się spławiasz. A jeśli chcecie mieć bilety tanie, polecamy wczesne kupowanie. Kopalnia Soli Bochnia. Atrakcje inne niż wszystkie. Więcej informacji i rezerwacja biletów na kopalnia-bochnia.pl.
1: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Sol d'Or. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Sol d'Or i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
2: Już w niedzielę 26 lipca zapraszamy do podkrakowskich Przytkowic na koncert Małej Armii Janosika. Na plenerowej letniej scenie Energy 2000 zagra największa góralska kapela w Polsce. Blisko 300 osób, dzieci, młodzież i dorośli. W programie piknik rodzinny, dmuchańce, góralskie zabawy, fotobudka, malowanie buzi i moc atrakcji. Już 26 lipca od 15. Mała Armia Janosika w letniej strefie Energy 2000 w Przytkowicach.
3: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Po reklamie.
7: Radio Alex.

No dobrze, ale skoro się już przytulamy, to wypadałoby wiedzieć, ile się przytulać. Jedni twierdzą, że 20 sekund już powoduje, że czujemy się lepiej, a inni uważają, że aby zachować pełnię zdrowia i dobre samopoczucie, człowiek potrzebuje minimum 12 minut przytulania dziennie. No to takie 3 minutki rano, 3 minutki po południu, no i wieczorem takie drugie 6 minut w sumie, bo tak, ja bym tak to wybrał, ale wy możecie wybrać jak chcecie. Najważniejsze, aby się przytulać i nie tylko dzisiaj w dniu przytulania.

0: serce. Skarbie nie daj się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę, dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Oczywiście w dniu przytulania mówimy o przytulaniu się ludzi, ale pamiętajmy, że są jeszcze zwierzęta i często lubimy także zwierzęta przytulać, choć nie zawsze one to lubią. To trzeba pamiętać i sprawdzić. Według badań jednak ponad 50% właścicieli psów przyznaje się do tego, że na co dzień śpi ze swoim pupilem, no i poniekąd się przytula. Bliski kontakt z psem, przypomnę, że pozytywnie wpływa na naszą psychikę, a głaskanie i przytulanie zwierzaka daje tak zwane poczucie bezpieczeństwa. No i oczywiście znowu chodzi o ten poziom stresu, który się obniża, zatem jeżeli tylko pies będzie chciał lub kot, bo nigdy na siłę, to śmiało

0: Ach, pamiętam teledysk do tego numeru. I to jest odpowiednia pora i odpowiedni czas. Ciepłe, gorące, jeszcze może nie pełne lato, ale jednak, no i Sabrina w basenie. Ale wracajmy jednak do tematu i do tego, co jest tu i teraz. Za nami Sabrina, oczywiście i Boys, a przed nami godzina 20 i wtedy zapraszam na najnowsze wiadomości w Radiu Alex.
1: Radio Alex.
0: Na zegarach wybiła godzina 20, najwyższa pora na najnowsze wiadomości. Zapraszam.
2: Nie mam nic wspólnego ze śmiercią pacjenta w szpitalnej łazience i zrobieniem tomografii nieżyjącej osoby.
3: Tak przekonuje dr Dawid Kacprzyk. Ten główny bohater skandalu dotyczącego Szpitala Południowego w Warszawie zabrał publicznie głos. Oświadczenie poznał Krzysztof Berenda.
4: Odnosi się głównie do wczorajszych wypowiedzi byłego ordynatora Szpitala Południowego, który stwierdził, że Kacprzyk nie powinien mieć takiej samodzielności przy opiece nad pacjentami, jaką miał, bo nie potrafił skutecznie leczyć i że przez niego ludzie ginęli. Tak twierdził. Dr Kacprzyk kategorycznie odpiera te zarzuty i twierdzi, że oskarżający go lekarz, czyli Emil Jędrzejewski, mści się za dawne zatargi. Warto zauważyć, że w swoim oświadczeniu Dawid Kacprzyk odnosi się tylko do oskarżeń o przyczynianie się do śmierci pacjentów. Całkowicie pomija początkową kwestię dotyczącą tego, że miał okradać szpital, fałszując dokumentację pracy, na czym świetnie zarabiał. Nie tłumaczy się także z zarzutów dotyczących przepuszczania w kolejce do szpitalnego oddziału ratunkowego działaczy Koalicji Obywatelskiej.
2: Premier Donald Tusk zdoła wywalczyć dla siebie stałe miejsce przy europejskim stole negocjacyjnym w sprawie przyszłości Ukrainy?
3: Takie pytanie stawiają francuskie media przed rozpoczynającym się właśnie teraz spotkaniem grupy E5 w Berlinie, donosi Marek Gładysz.
5: Obserwatorzy podkreślają, że spotkanie przywódców Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Polski i Włoch zostało zorganizowane po tym, jak premier Donald Tusk ostrzegł, że Polska nie będzie respektować żadnych europejskich decyzji w sprawie Ukrainy, które zostaną podjęte bez naszego udziału. Według unijnego portalu Euroactiv dzisiejsze spotkanie będzie jednak tylko testem formatu E5, bo przywódcy Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii nie ogłosili jeszcze, że Polska i Włochy zostaną na stałe włączone do europejskich rozmów na temat przyszłości Ukrainy. Według obserwatorów wiele zależeć będzie więc od determinacji polskich władz.
2: Mamy kolejny skwarny dzień.
3: W Lublinie 28 stopni. Mieszkańcy szukają ochłody nad Zalewem Zęborzyckim.
2: Nad wodą pojawił się nasz reporter Dominik Smaka.
6: Woda uspokaja.
7: Chłodzi trochę?
6: Chłodzi, szczególnie w takie upały.
7: Ale ładny cień pani zna.
8: No ładny, cień lipy pachnął.
9: Dobra książka, jakieś picie. Ja lubię.
2: No, kto by nie lubił.
3: Pozdrawiamy wypoczywających.
0: Przyszedł czas na wydłużoną prognozę dla Zakopanego i okolic. Sprawdźmy, co dziać się będzie w nocy, no i jak wyglądać będzie jutrzejszy dzień, bo ten zapowiada się w Polsce bardzo gorąco. Temperatura będzie sobie spadała, aż spadnie do 12-11 najniżej nad samym ranem, a później dzień rozpocznie się od pełnego słońca, nieba bezchmurnego i dalej będzie jeszcze cieplej, bo rano to już prawie 20 stopni, a maksymalnie w ciągu dnia jutro do 27. Ciśnienie w okolicach 1008 hektopaskali, a więc delikatnie będzie wyższe niż dzisiaj i wiatr również słaby jak dziś. W ostatniej godzinie naszego programu po godzinach jeszcze o przytulaniu. Tym razem w kontekście rekordów. Kto najdłużej się przytulał, kto najwięcej osób przytulił w ciągu minuty i tak dalej. Przytulane rekordy do 21:00 i ja, Wojtek Bednarczyk, zapraszam.

0: okazji.
1: Tak sobie patrzyłem jeszcze na to przytulanie i mówię, kurczę, nie było jeszcze o rekordach przytulających się, a tych nie brakuje. No i jednym z nich jest oficjalny rekord Guinnessa w najdłuższym maratonie przytulania. Wynosi 32 godziny, 32 minuty i 32 sekundy, a ustanowili go Amerykanie na Uniwersytecie w Oklahomie w dniach 17-18 października 2015 roku i było to dwóch panów, którzy się przez tyle czasu przytulali.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i min pełnić sam

0: Mieliśmy rekord w przytulaniu w duecie, no to teraz czas na rekord przytulania grupowego. A ten wynosi 30 godzin i 1 minutę i należy do czterech Irlandczyków, którzy w 2019 roku zebrali w ten sposób ponad 6700 euro na cele charytatywne. No i takie przytulanie, to ja rozumiem. Zresztą każde rozumiem, ale jeśli się jeszcze do tego pomaga...
1: Radio Alex.
2: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit.
6: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny wieczór z Mundialem. A dziś Szwajcaria-Kanada, Szkocja-Brazylia, Czechy-Meksyk. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio A.

0: każdym programie przychodzi taki moment, kiedy ktoś musi powiedzieć do usłyszenia. I to jest właśnie ten moment. Przypomnę tylko, że już za chwilę o 21:00 najnowsze wiadomości, a po 21:00 wieczór reporterów. Ja nazywam się Wojtek Bednarczyk i życzę Wam spokojnego wieczoru i dużo emocji piłkarskich przy okazji.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Po reklamie.
4: Na zegarach 21, w kalendarzach 24 czerwca. Czas na wiadomości.
5: Wybuch kwasu solnego w Instytucie Geologii w Poznaniu.
6: Jedna osoba została ranna, ustalił Beniamin Kubiak-Piłat.
5: Beniaminie, czego jeszcze dowiedziałeś się o eksplozji w budynku przy ulicy Krygowskiego?
7: Do wybuchu doszło w czasie prowadzonych zajęć. Poszkodowana to studentka, która z obrażeniami twarzy, dłoni i przedramion trafiła pod opiekę medyków. 15-osobowa grupa studentów ewakuowała się jeszcze przed przyjazdem Straży Pożarnej. Na miejscu pracuje specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego, która sprawdza pomieszczenia Instytutu.
5: Najechanie ciężarówki na tył poprzedzającego samochodu, a potem efektem domina uderzenie w kolejne pojazdy.
6: Takie są bardzo wstępne ustalenia przekazane przez policję w sprawie karambolu na trasie S19 na Podkarpaciu.
5: Na wysokości Jasionki zderzyło się w sumie 6 pojazdów.
6: Podróżowało nimi nawet 10 osób, które trafiły pod opiekę ratowników. Iga Świątek przegrała z Emmą Navarro w drugiej rundzie turnieju tenisowego w Bad Homburg.
5: Po nieco ponad 2 godzinach gry Amerykanka okazała się lepsza w 3 setach. 7-5, 2-6, 6-3.
6: I to był ostatni sprawdzian Polki przed rozpoczynającym się w poniedziałek turniejem w Wimbledonie, gdzie broni zdobytego przed rokiem mistrzostwa.
5: Kluczowe badania dla mężczyzn.
6: Przed oddziałem kardiologii Europejskiego Centrum Zdrowia w Mazowieckim Otwocku jest nasz reporter Michał Dubrołowicz. Witamy.
8: Tak, dzień dobry.
5: Witamy. Michale, które badanie ma szczególne znaczenie dla serca?
8: To jest m.in. proste badanie krwi, które sprawdza poziom cholesterolu, czyli lipidogram. Profesor Filip Szymański zaleca, żeby powtarzać to badanie raz w roku.
9: Nawet jeżeli jesteśmy leczeni i jesteśmy leczeni skutecznie, powinniśmy rocznie kontrolować, czy ta skuteczność się utrzymuje.
8: Kardiolog profesor Marcin Kurzyna podkreśla tu, że to badanie powinno być regularnie wykonywane przez mężczyzn już po 40 urodzinach.
10: Wykonanie lipidogramu, to tak naprawdę powinno dotyczyć mężczyzn, którzy mają 40 lat, 50 lat, bo wtedy jeszcze jest czas na interwencję przed rozwinięciem się powikłań.
8: A niezależnie od wieku, na najbliższe dni specjaliści i mężczyznom, i kobietom zalecają regularne picie wody. To też zwiększa szanse na dobrą formę i zdrowe serce w czasie upałów.
4: Noc w Zakopanem i na Podhalu będzie chłodniejsza niż na nizinach. Temperatura spadnie do około 12 stopni, a niebo pozostanie pogodne. Wiatr słaby, południowy. Jutro w Zakopanem i na Podhalu dominować będzie słońce, a temperatura wzrośnie do około 26 stopni. Po południu możliwe pojedyncze chmury kłębiaste. Jest 24 czerwca, po 21:00 zaczynamy wieczór reporterów. Nasze informacje i materiały zapraszam do 22:00.

0: 14-letni motocyklista ranny w wypadku w Bańskiej Niżnej. Do zdarzenia doszło na ulicy Papieskiej. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 32-letni mieszkaniec gminy Szaflary, wyjeżdżając Audi z posesji, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu jednośladem. Motocyklem kierował 14-letni mieszkaniec gminy Szaflary. Nastolatek został przewieziony do szpitala w Nowym Targu. Policjanci ustalili, że chłopiec nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem, a motocykl nie był dopuszczony do ruchu po drogach publicznych. Kierowca Audi był trzeźwy, dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.
1: Radio Alex.

0: Jutro w Nowotarskim Centrum Kultury o godzinie 18 w ramach cyklu MCK na walizkach rozpocznie się kolejne slajdowisko. O tym więcej Joanna Chmiel.
1: Ten wieczór to Paulina Lewandowska i jej opowieść o Argentynie, bo jak mówi, w większości osób kojarzy się ten kraj z piłką nożną, tangiem czy bezkresnymi przestrzeniami Patagonii. Tymczasem jej Argentyna woli folklor i mieni się tysiącem kolorów magicznej i mało poznanej przez turystów północy. Opowie więc o najważniejszych elementach tamtejszego stylu życia, ale i także tych trochę gorszych, czyli na przykład kryzysach i olbrzymiej inflacji. Oczywiście nie może zabraknąć podróży, więc przeniesie nas do pełnych mistycyzmu miasteczek usytuowanych poza utartym szlakiem, ale i pięknych i pełnych kulturowego oraz przyrodniczego bogactwa. Kim jest Paulina Lewandowska? Między innymi latynoamerykanistką, pilotem wycieczek czy też autorką bloga, ale przede wszystkim zakochaną w Ameryce Łacińskiej. Mieszkała między innymi w Brazylii i w Peru, a w ostatnich latach jej drugim domem stała się właśnie Argentyna. Samotnie przejechała też prawie wszystkie kraje latynoskie.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Po reklamie.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Mężczyzna przewrócił się na przejściu dla pieszych w Nowym Targu i doznał urazu głowy. Z pomocą ruszyli policjanci oraz świadkowie zdarzenia. Do tej groźnej sytuacji doszło w miniony piątek, 19 czerwca, tuż po południu przy osiedlu Bór. Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce, udzielili 59-latkowi pomocy i opiekowali się nim do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Dzięki szybkiej reakcji osób będących na miejscu, poszkodowany szybko otrzymał pomoc, a następnie został przewieziony do szpitala w Nowym Targu.
1: Radio Alex.

Wzbogacenie wyposażenia o nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ponicach stało się doskonałą okazją do zorganizowania strażackiego festynu rodzinnego. To już w najbliższą niedzielę od godziny 14 przed tamtejszą remizą.

0: W programie Joanna Chmiel.
1: Radość druhów z nowego pojazdu jest tak wielka, że po prostu muszą się nią podzielić z wszystkimi, którzy tego dnia przybędą na spotkanie. Będzie to okazja nie tylko do zobaczenia samochodu, ale także do posłuchania, jak będzie wykorzystywany. Druhowie przygotowali także prezentację tego, co najważniejsze w ratowaniu zdrowia i życia, czyli swoich umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy oraz wszystkiego tego, co technicznie jest do takich akcji potrzebne. Zapewniają także, że nikt na tej imprezie nie będzie głodny czy też spragniony przez cały dzień, bowiem stoły będą się dosłownie uginać od wybornego i urozmaiconego jedzenia. W tym także, z myślą o najmłodszych, wszelkich łakoci. No a wieczorem festyn przerodzi się w zabawę taneczną. Od 20 do wspólnej zabawy zaprosi bowiem zespół muzyczny Parzenica.
2: Słuchacie Radia Alex.

0: Już wkrótce w Zakopanem ruszą bezpłatne wakacyjne zajęcia koszykarskie dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 18 lat. Spotkania będą odbywać się w każdy piątek lipca na boisku w Parku Miejskim. Młodsza grupa w wieku od 10 do 13 lat będzie zaczynała o godzinie 12:30, a starsza od 14 do 18 lat o 14. Organizatorzy zachęcają do aktywnego spędzenia wakacji, nauki, gry w koszykówkę i wspólnej zabawy. Zapisy będą prowadzone bezpośrednio przed zajęciami.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex.

0: O tych tematach mówiliśmy w wiadomościach Radia Alex. Anna Kruszewska. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych wyjaśnia okoliczności wypadku, do którego doszło podczas Mistrzostw Polski w paralotniarstwie rozgrywanych w rejonie Baligówki w gminie Czarny Dunajec. Ze wstępnych ustaleń wynika, że podczas lotu doszło do podwinięcia skrzydła paralotni, w wyniku czego 48-letni uczestnik zawodów spadł z wysokości około 50 metrów. Mężczyzna był przytomny. Po udzieleniu pomocy na miejscu został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Nowym Targu. Teraz dobra wiadomość dla mieszkańców Bukowiny Tatrzańskiej i kierowców korzystających z drogi wojewódzkiej przy poczcie. Udało się rozwiązać problem zalegającej tam po opadach wody. Po wspólnych ustaleniach przedstawicieli gminy i Zarządu Dróg Wojewódzkich wykonano szereg prac, m.in. udrożniono kanalizację deszczową, zlikwidowano kolejne oraz zamontowano dwa dodatkowe wpusty odprowadzające wodę. Wcześniej, aby dokładnie ocenić skalę problemu, strażacy ochotnicy z Bukowiny Tatrzańskiej przeprowadzili specjalną próbę zalania fragmentu jezdni. Jak informuje gmina, wszystkie prace zostały już zakończone, a problem zastoju wody został skutecznie usunięty.
1: To są wiadomości z Podhala.
0: Rozwiewamy wątpliwości w temacie wprowadzania psów na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego. Regulamin tego zakazuje, ale są trzy wyjątki. Dotyczą psów pasterskich, psów, które są przewodnikami osób niewidomych i psów ratowniczych, które wspierają działania TOPR, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
2: Czy mały, czy duży pies zostawia ślad zapachowy, zostawia odchody. Odchody wiążą się z pasożytami. Wiemy doskonale, że jakby odchody są zjadane zarówno przez dzikie zwierzęta, jak i nasze domowe. Jak nasze domowe zarazi się obcymi pasożytami, idziemy do pana weterynarza. Z drugą strony niestety to nie działa. Te dzikie zwierzęta muszą przechorować. Wiąże się to z cierpieniem. To jest jeden z argumentów. Drugi, który był pokazany na Słowacji, czyli pies spuszczony ze smyczy czasem zdarza się, że wykopuje z nor świstaki. Tak było w Dolinie Chińczowej. To też była przyczyna, że w nowym rozporządzeniu właśnie na Słowacji te psy mają ograniczony obszar występowania.
0: Pies może również zaatakować dzikie zwierzęta, które mogłyby na atak odpowiedzieć. Ze swoimi czworonożnymi pupilami można natomiast spacerować dnem Doliny Chokołowskiej, leżącej w granicach TPN, ale zarządzanej przez wspólnotę uprawnionych 8 wsi i na drodze pod reglami. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakopanem prowadzi nabór uzupełniający do programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością na ten rok. Program skierowany jest do dzieci z niepełnosprawnościami oraz osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Asystent pomaga m.in. w codziennych czynnościach, poruszaniu się poza domem oraz aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym. Nabór potrwa do 30 czerwca. Dokumenty można składać w siedzibie MOPS-u przy ulicy Jagiellońskiej w Zakopanem. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. W Nowym Targu trwa budowa skateparku. Obiekt powstaje przy ulicy Władysława Sikorskiego, opodal ścieżki rowerowej pamtraka i miasteczka komunikacyjnego. O inwestycje od lat zabiegało środowisko deskorolkarzy.
3: Potrzebne są takie rzeczy z tego względu, że są ogólnodostępne, nie tak na przykład, nie wiem, hokej, który trzeba iść do klubu, zapisać się tutaj, weźmiemy sobie tak naprawdę tylko, kupimy sprzęt i pójdziemy sobie w każdej chwili tak bez dodatkowych opłat pojeździć. Wiadomo, że oprócz skateparku trzeba teraz, żeby to z powrotem miasto zaczęło tętnić życiem, żeby osoby zajęły się, nie wiem, prowadzeniem jakichś szkółek, żeby stricte pod ten skate, żeby tą infrastrukturę całą, żeby ją teraz wykorzystać, żeby zachęcić teraz dzieciaków, żeby skorzystali z tego.
0: Mówił Piotr Tokarczyk, nowotarżanin i snowboardzista. Skatepark w Nowym Targu ma mieć powierzchnię 1200 metrów kwadratowych. Projekt zakłada m.in. budowę 25 betonowych urządzeń oraz przeszkód do jazdy. Koszt inwestycji to ponad 3 730 000 zł. Jeśli prace będą przebiegać planowo, nowy obiekt zostanie otwarty w październiku tego roku. Więcej na ten temat przeczytacie na radioalex.com.pl. Już wkrótce w Zakopanem ruszą bezpłatne wakacyjne zajęcia koszykarskie dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 18 lat. Spotkania będą odbywać się w każdy piątek lipca na boisku w Parku Miejskim. Młodsza grupa w wieku od 10 do 13 lat będzie będzie zaczynała o godzinie 12.30, a starsza od lat 14 o 14. Organizatorzy zachęcają do aktywnego spędzenia wakacji, nauki gry w koszykówkę i wspólnej zabawy. Zapisy będą prowadzone bezpośrednio przed zajęciami. Flota nowotarskiej policji powiększyła się o 19 nowych radiowozów. Dzięki wsparciu samorządów z powiatu nowotarskiego do służby trafiło 13 oznakowanych i 6 nieoznakowanych pojazdów. To jednak nie koniec. W ramach projektu Interreg funkcjonariusze otrzymali także pojazd terenowy oraz 4 rowery elektryczne, które będą wykorzystywane m.in. w trudno dostępnych miejscach i na szlakach turystycznych. Dodatkowo samorząd gminy Czarny Dunajec przekazał policji 3 defibrylatory AED. Jeden zostanie zamontowany przy komisariacie, a 2 kolejne trafią na wyposażenie nowych radiowozów.
1: Radio Alex jest blisko. Mówimy o Twoich sprawach.
0: Radni Sejmiku Województwa Małopolskiego zdecydowali na ostatniej sesji, że ponad 18 milionów złotych zostanie przeznaczone na dofinansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach programu Sportowa Małopolska. Małopolski Program Rozwoju Bazy Sportowej, edycja druga. Uznanie w oczach komisji znalazły m.in. wnioski, które wpłynęły z naszego regionu, czyli Czerszyna, Zakopanego i powiatu nowotarskiego. W sumie będą to 3 źródła finansowania, wyjaśnił podczas prezentacji projektu uchwały wicemarszałek Witold Kozłowski.
4: Z budżetu województwa, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz beneficjent dostateczny, udziały 30%, 30% i 40% beneficjenci. Województwo Małopolskie zgodnie z informacją z ministerstwa o kwotach, które zostały zgodnie z algorytmem obliczone, przeznaczyło na ten program 18 milionów 250 tysięcy. Ministerstwo również 18 250 tysięcy, co daje 36,5 miliona.
0: Wnioski były kierowane do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Resort przekazał je do konkretnych województw.
4: Przy czym 6 aplikacji nie spełniało warunków, więc na łączną kwotę blisko 200 milionów, 196 600 tysięcy. Natomiast myśmy mieli k dyspozycji 38,5 miliona. W związku z tym komisja, której przewodniczyłem, zaproponowała w uchwale blisko 40 albo dokładnie 40 projektów do realizacji, przy czym 26 z nich będą realizowane z budżetu województwa, natomiast 14 będą realizowane z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki.
0: Dzięki tym środkom w Małopolsce powstaną m.in. nowe kompleksy sportowe, hale i boiska, a istniejące obiekty zostaną zmodernizowane.
1: O tym się mówi w regionie.
0: W powiecie tatrzańskim trwają szeroko zakrojone prace nad aktualizacją ewidencji gruntów i budynków. Projekt pod nazwą Cyfrowe rozwiązania dla geodezji powiatu tatrzańskiego pomoże stworzyć aktualną cyfrową mapę ewidencji gruntów. Skorzystają mieszkańcy, ale też i do kas gminnych. Wpłynie więcej pieniędzy, przekonuje Jacek Kuchta, naczelnik Wydziału Geodezji w powiecie tatrzańskim.
5: Przede wszystkim dla mieszkańców będzie taka korzyść, że na geoportalu mapowym pojawią się już odcinki granic, na które są dokumenty w zasobie geodezyjnym i które do tej pory nie były wykazywane prawidłowo, a w tym momencie pojawią się w prawidłowym miejscu na tych portalach mapowych.
0: Cyfrowa mapa ewidencji gruntów wykaże również zmiany w terenie, zwłaszcza tam, gdzie powstały nowe budynki albo gdzie obszar zmienił swoje przeznaczenie.
5: W obrębach wiejskich tak zauważamy, że naprawdę sporo działek jednak tych zabudowanych ciągle jest, posiada użytek rolny, pastwisko czy łąka, podczas kiedy powinien być tam użytek mieszkalny, zabudowany, czyli tak oznaczony literką B. To na pewno wpłynie na wysokość podatków naliczanych dla właścicieli gruntów, co przełoży się oczywiście na wpływy dla gmin. Z tego, co obserwujemy, to dla jednego obrębu to może być nawet 50-100 tysięcy złotych rocznie dla jednej wsi w gminie.
0: Mówił Jacek Kuchta, naczelnik Wydziału Geodezji w powiecie tatrzańskim. O zasadach bezpieczeństwa podczas burzy przypominają leśnicy. Ostatnie gwałtowne zjawiska pogodowe pokazują, jak niebezpieczne mogą być wyładowania atmosferyczne w terenie. Jeśli burza zaskoczy nas na szlaku, nie należy szukać schronienia pod wysokimi, samotnie stojącymi drzewami, ani przebywać na otwartej przestrzeni. Najbezpieczniej jest znaleźć niżej położone miejsce, oddalić się od metalowych przedmiotów i zachować spokój. Wędrując w grupie, warto również zachować kilkumetrowy metrowe odstępy między uczestnikami.
1: Radio

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: Po reklamie.
6: W kalendarzu 24 czerwca jest 22. To czas na najważniejsze wiadomości.
7: Przyszłość Europy, zachodniego świata i Ukrainy będzie zależała od tego, na ile zachowamy jedność europejską i transatlantycką, tak mówił w Berlinie premier Donald Tusk. Szef rządu spotkał się w stolicy Niemiec z przywódcami państw E5, czyli Polski, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch.
8: Wbrew okolicznościom, wbrew emocjom, one zdarzają się wszędzie i każdemu, będziemy chronić europejską jedność zarówno w trakcie wojny na rzecz Ukrainy w jej konfrontacji z Rosją. Będziemy chronić więzi transatlantyckie, nawet jeśli niektórzy politycy nie zawsze doceniają znaczenie więzi transatlantyckich.
7: Premier dodał, że jutro w Gdańsku niezależnie od różnych zdarzeń przeprowadzi zgodnie z planem konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy. Od dziś kierowcy, którzy stracili prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu, płacą więcej za kurs reedukacyjny przywracający uprawnienia. Nowa stawka to pięciokrotny wzrost z 500 do 2,5 tysiąca złotych. Benjamin Kubiak-Piłat rozmawiał na ten temat z osobami zawodowo związanymi z edukowaniem kierowców. Benjaminie, co usłyszałeś?
9: Kary kodeksowe są tylko ułamkiem tych, które ponosi kierowca jeżdżący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Każdy wypadek to nieszczęścia wielu osób. Zmiany w prawie mają być nową bronią napijanych kierowców. Dotychczasowa opłata w wysokości 500 zł była nieadekwatna do obecnych realiów ekonomicznych i społecznych.
7: Około 90 oryginalnych listów, kart pocztowych i dokumentów obozowych po Janie Nowaku, lekarzu pediatrze, który przeszedł przez piekło niemieckich obozów, trafi wkrótce do polskich muzeów. Marek Trybulski z krakowskiego salonu numizmatycznego, obecny właściciel archiwaliów, bezpłatnie przekaże je do muzeów Auschwitz w Majdanku i Gross Rosen. Wśród artefaktów znajdują się poruszające pamiątki.
10: Jeden list jest wysłany w 1942 roku w grudniu. Na święta, gdzie do listu jest przyczepiona nitka. Jak wynika z opisu tutaj, na tej nitce wisiał opłatek. Drugi list, taki bardzo łapiący za serce, jest list na jego urodziny, gdzie mama na nitce przyczepiła płatek kwiatka. To są rzeczy niespotykane, jakie wtedy ludzie mieli wartości.
6: W Zakopanem i na Podhalu przyniesie przejrzyste niebo i temperaturę około 12 stopni. Wiatr będzie słaby, a powietrze rześkie. Jutro w Zakopanem i na Podhalu czeka nas pogodny dzień z temperaturą sięgającą około 26 stopni Celsjusza. Warunki stabilne, bez opadów. Kończymy nasze spotkanie. Po więcej informacji odsyłam na naszą stronę internetową. Dobrego i spokojnego wieczoru z muzyką wybraną dla Ciebie.
0: Radio

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Po reklamie.

przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od...